Pod koniec lat 90. Danny Freeman dosyć niespodziewanie chyba dla środowiska bluesowego odnalazł się w Kanadzie i tam trafił na Mela Browna, świetnego gitarzystę, przede wszystkim zapamiętanego jako wielokrotnego towarzysza muzycznego Bobby'ego Blue Blenda. Mel Brown był właśnie na trasie po Kanadzie i zaprosił na kilka koncertów jako specjalnego gościa Danny'ego Freemana. Jeden z koncertów został uwieczniony i powstała wówczas płyta zatytułowana Under Yonder, Mel Brown with special guest Danny Freeman. Z tego albumu posłuchamy utworu Blues on the Green.

0: Na przełomie wieków Danny Freeman często udzielał się jako muzyk sesyjny w Kalifornii. Tam też został dostrzeżony przez Taj Mahala i stał się wkrótce członkiem jego Phantom Blues Band. Koncertował wielokrotnie z tą formacją, no a jeden z tych koncertów został utrwalony na płycie i oto Taj Mahal i The Phantom Blues Band, oczywiście z udziałem Danny'ego Freemana, w koncertowej wersji słynnego Honky Tonk.
1: Please welcome Taj Mahal and the Phantom Blues Band.

0: Hiya, Freeman!
1: Yes. Danny Freeman udzielał się także jako kompozytor. Mówiliśmy wcześniej o tym, że jeden z jego numerów został wykonany przez The Vaughan Brothers. Kolejną kompozycję Dennego Freemana, zatytułowaną Love Come Rescue Me, wykorzystał na swoim albumie Shining Through the Rain Percy Sledge. Oczywiście w nagraniu towarzyszył mu autor, Danny Freeman.

Czas współpracy z Bobem Dylanem wywarł również wpływ na własną twórczość nagraniową Danny'ego Freemana, bo oto w 2008 roku zrealizował on album wypełniony w całości kompozycjami Boba Dylana. Płyta nosiła tytuł Digging on Dylan i oto instrumentalna wersja Gotta Serve Somebody.

jednym z podstawowych muzyków związanych z Austin i z estetyką teksańskiego bluesa XX i XXI wieku był Doyle Bramhall. Doyle Bramhall, ten pierwszy, tatuś, który nie tylko bębnił, nie tylko komponował, no ale także nagrywał. I oto na albumie Is It News 2007 rok zaistniał także ze swoją gitarą Danny Freeman. Doyle Bramhall z Donnym Freemanem w nagraniu Lost in the Congo.

No i na zakończenie tego przeglądu, mam nadzieję, dosyć zróżnicowanego w klimatach i pulsacji muzycznej, przeglądu poświęconego gitarzyście Deniemu Freemanowi, jeszcze jeden przykład współpracy czysto instrumentalnej. Barry Goldberg, znakomity klawiszowiec, zaprosił w 2018 roku Deniego Freemana do nagrania swojej płyty zatytułowanej In the Groove. Z tego albumu posłuchamy sobie na pożegnanie nagrania zatytułowanego West Side Girl. To był pierwszy odcinek Bluesa przez radio mówił

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Nowaliki spod Baobabu. Przez Radio Baobab mówi do słuchaczek i słuchaczy Jan Chojnacki. Wpadłem na bardzo oryginalny pomysł. Otóż zamierzam w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu zaprezentować fragmenty wyłącznie bardzo dobrych płyt. Zaczynamy.

0: Chocolate Samurai. Tytuł tej pieśni absolutnie nie odpowiada treści w sensie tekstowym, bowiem nie ma tu zupełnie mowy o żadnym samuraju ani o czekoladzie. To jest utwór, który otwiera nową płytę Fantastic Negrito. Album nosi tytuł Have You Lost Your Mind Yet? I zawiera najlepsze moim zdaniem z dotychczasowych dokonania fonograficzne Fantastic Negrito. Są tak dobre, tak oryginalne, tak odmienne od tego wszystkiego, co słyszymy na co dzień, że postanowiłem całą płytę dzisiaj Państwu przedstawić, ale dopiero na koniec tego wydania nowalijek spod Baobabu. I teraz przejdziemy za chwilę do innej płyty, też nowej, a 10 pozostałych nagrań z albumu Have You Lost Your Mind Fantastic Negrito usłyszą Państwo na końcu tej audycji. I to będzie fantastyczny koniec, obiecuję. A teraz przenieśmy się do krainy bardzo zróżnicowanej, bo będzie to kraina, w której łączy się hip-hop, blues, bluegrass i folk.
1: For years, for decades, for centuries, we have struggled and fought and bled and died for this. What we ain't gonna do

0: To połączenie bluesa, bluegrassu, hip-hopu i folku jest domeną nowojorskiej formacji Gangsta Grass. Już sama nazwa sugeruje pewien kierunek, w jakim zmierza muzyka tych artystów. Funkcjonują od kilkunastu lat, zresztą w moich audycjach już parokrotnie przewijała się ich twórczość fonograficzna. No a teraz ukazał się ich nowy album zatytułowany No Time for Enemies i nagranie Freedom, które przed chwileczką zaprezentowałem, otwiera właśnie tę płytę. Oczywiście te bluesowe nawiązania wiążą się z pewnym pulsem, także z czasami z zaśpiewem banjo czy wokalisty, ale przede wszystkim trzeba podkreślić umiejętną i bardzo nienachalną formę, w jakiej muzycy Gangsta Grass powiązali hip-hop z tą muzyką, z którą na co dzień koleguje się Radio Baobab. Posłuchajmy jeszcze jednego nagrania Gangsta Grass z albumu No Time for Enemies. Nickel and Dime Blues. Gangsta Grass.
1: 1, 2, 3.

Kolejna bardzo dobra płyta, której fragment za chwileczkę Państwu przedstawię, to album związany z najlepszą tradycją rocka związanego z bluesem, choć to, co niesie z sobą nowa płyta, idzie absolutnie bardziej w kierunku jazzu.

Yes, the river knows. To niewątpliwy ślad katalogu The Doors. Ślad absolutnie uprawniony, bo autorem tego nagrania jest Robbie Krieger, czyli gitarzysta The Doors. On od czasu do czasu niezbyt często nagrywa solowe płyty i właśnie w lecie 2020 roku ukazał się album zatytułowany The Ritual Begins at Sundown. Robbie Krieger od pewnego czasu krąży wokół estetyki związanej z muzyką Franka Zappy. Otoczył się też artystami, którzy współpracowali z Zappą w przeszłości i zaprosił ich do realizacji tej właśnie płyty. Poza Yes, The River Knows nie ma tutaj żadnych innych nawiązań do twórczości The Doors. Są to w większości współczesne utwory zaprojektowane przez Robiego Kriegera. Oto jedno z nich. Tak właśnie rozpoczyna się ten album. Tytuł nagrania What Was That?

was that? Kolejna bardzo dobra nowa płyta wiąże się z nurtem, który już omawiałem w przypadku płyty Robiego Kriegera. To jest nie do końca zdefiniowany kierunek, ale niewątpliwie sugerujący poprzez wykorzystanie improwizacji związek z jazzem, co, jak sądzę, potwierdzi takie oto nagranie.

To był fragment nowego albumu Bruce'a Hornsby'ego, Non-Secure Connection, Bright Star, tytuł tego utworu. To bardzo niejednoznaczna w swojej stylistyce płyta, zresztą zgodnie z tym, co od pewnego czasu Bruce Hornsby prezentuje w swoich, no, niezbyt częstych dziełach fonograficznych. Poprzedni album Zero był absolutnie niespodziewanym mariażem Bruce'a Hornsby'ego z niespotykanymi dotychczas rozwiązaniami muzycznymi. Album Non-Secure Connection jest, jak sądzę, pewnym powrotem do normalności, bym powiedział. Album Non-Secure Connection zawiera też kilka ciekawostek związanych z współpracownikami Bruce'a, którzy pojawili się w trakcie pracy nad tą płytą, i myślę, że takim najciekawszym elementem jest pojawienie się Leona Russella, świętej pamięci, który udzielił się wokalnie w utworze Anything Can Happen, który to utwór kiedyś w przeszłości Hornsby z Russellem przygotowali do wspólnej edycji. No a tutaj już po odejściu Leona Bruce Hornsby opracował go, zachowując wokal Leona. Anything Can Happen.

Baba Dramę to utwór znany zapewne słuchaczom, którzy lubią muzykę z afrykańskiego kontynentu, bo to jest kompozycja Boubacara Traoré. Tym razem została przetransponowana na utwór czysto instrumentalny przez Billa Frizzella, który ze swoim triem zarejestrował i wydał w lecie 2020 roku album zatytułowany Valentine.

To jest niewątpliwie uczta dla uszu tych, którzy lubią klasyczne, choć bardzo jednocześnie oryginalne brzmienie gitary, bo tak właśnie brzmi instrument Billa Frizzella. Towarzyszą mu na kontrabasie Thomas Morgan i na perkusji Rudy Royston, co zapewne ucieszy także fanów bluesa. Nie wprost, ale są na tej płycie niewątpliwie nawiązania do bluesowych tradycji. Oto Bill Frisell i Valentine, tytułowy utwór z tego albumu.

0: No i na koniec obiecane kilkadziesiąt minut z muzyką Fantastic Negrito z jego tegorocznego albumu Have You Lost Your Mind. To będzie 10 utworów, które uzupełnią Chocolate Samurai, zaprezentowany na początku tej audycji. Fantastic Negrito to jednostka absolutnie wyrastająca poza standard współczesnej muzyki popularnej. Jeżeli Prince był swego czasu, za życia, takim odmieńcem w najlepszym tego słowa znaczeniu w świecie współczesnej muzyki, to myślę, że Fantastic Negrito, choć jego muzyka wyrosła z nieco innego pnia, może stać się podobnym wyznacznikiem nowego we wszystkim tym, co przyniosła korzenna muzyka amerykańska. Z płyty Have You Lost Your Mind Yet kolejno wysłuchamy 10 nagrań. I'm So Happy I Cry, How Long, Chigamabu Blues, Searching for Captain Save-A-Ho, Your Sex is Overrated, These Are My Friends, All Up in My Space, Justice in America, King Frustration i Platypus Dipster. Panie i panowie, Fantastic Negrito. Absolutely fantastic.
1: There is only one Fantastic Negrito in the world, and you are listening to Radio Baobab.

Nowaliki spod baobabu. To będą trochę jesienne nowaliki, bo też są realizowane już po przesileniu letnio-jesiennym. Ale w bluesie jesień nie ma specjalnego znaczenia, podobnie jak w całym przebiegu naszego życia, bo przecież raz jest ładnie, raz brzydko, raz mile, raz smutno, raz trzeba coś szybciutko, a innym razem można troszkę się pobyczyć. No i właśnie to jest istota bluesa, którą teraz rozpoczniemy. To wydanie nowalijek. Elvin Bishop i Charlie Musselwhite. To jest ich pierwsza wspólna płyta zatytułowana 100 Years of Blues. No bo policzyli, że gdyby tak dodać do siebie liczbę lat, którą obaj spędzili na scenie muzycznej, no to wyjdzie ponad 100. Do współpracy w studiu zaprosili też kilku innych znakomitych kolegów i jest to fantastyczna płyta. Fantastyczna dla tych, którzy lubią prawdziwe, korzenne, bluesowe granie, bez żadnych udziwnień, bez dodatków. Brzmi trochę tak, jakby było zagrane od pierwszego wejścia. Z tego albumu teraz Charlie Musselwhite w roli głównej West Alana Blues.

lives in West Helena, Arkansas. She buys me long

11 o'clock. Yeah, I live on from Monday morning.

I pozostajemy w tym klimacie tradycji, tyle tylko, że przenosimy się do Teksasu, bo tam żyje, gra i nagrywa Johnny Nicholas.

Wanna Be Your Baby to tytuł tego nagrania, pochodzi z albumu Mistaken Identity, który pod koniec lata 2020 roku ukazał się jako najnowszy album Johnny'ego Nicholasa. A Johnny Nicholas to jest rzeczywiście fantastyczny zawodnik, którego płyty wielokrotnie prezentowałem w swoich audycjach, chociaż nie ma ich zbyt wiele, bo Johnny nie jest specjalnie aktywny, jeśli chodzi o nagrywanie. Przez prawie 50 lat swojego uczestnictwa w świecie muzycznym Ameryki nagrał tych płyt 7 czy 8, ale każda z nich stanowi dla mnie bardzo przyjemny punkt odniesienia do tej kołyszącej muzyki z okolic bluesa czy western swingu. W biografiach Johnny Nicholas jest głównie wspominany jako jeden z uczestników zespołu Asleep at the Wheel w latach 70. i 80., ale ja szczerze powiem, że Johnny'ego Nicholasa bardziej cenię jako solistę. Śpiewa, gra na gitarze, na fortepianie, kiedy trzeba też na jakichś innych instrumentach, i ma w sobie taki relaks, nieco odmienny od tego, który miał J.J. Cale, ale też przepojony przeświadczeniem, że gram, bo lubię. Na stałe Johnny Nicholas przebywa w Fredericksburg w Teksasie, gdzie wspólnie z żoną prowadzą Hilltop Cafe, knajpkę przerobioną z dawnej stacji benzynowej, w której też prawie każdego dnia, poza poniedziałkami, jest grana żywa muzyka. Co w karcie można w Hilltop Cafe? Ano na przykład zupka dnia za $5 mniejsza, a w dużej miseczce za $10, sałatka grecka za 12, ale specjalnością tego zakładu są Brenda's Blue Crab Cakes, czyli niebieski krab zawinięty w magiczną mieszankę różnych przypraw przez Brendę i położony na grillu. Do tego jeszcze dokłada Brenda sos beurre blanc. Ale wróćmy do muzyki, bo muzyka Johnny'ego Nicholasa jest tak kołysząca i tak przyjemnie angażująca, niezobowiązująco, że jest wręcz uwodzicielska z mojego punktu słyszenia. No więc Johnny Nicholas jeszcze w dwóch nagraniach. She Stole My Mojo i Mule and the Devil. Z albumu Mistaken Identity Johnny Nicholas.

0: Yeah, that's it, man.
1: Kolejna nowelika nosi tytuł Back to Paradise, a Tulsa Tribute to Oki Music, czyli Powrót do Raju, hołd muzyków z Tulsy dla muzyki z Oklahomy. 20 muzyków z okolic Tulsy w Oklahomie zgromadziło się w starym studiu Leona Russella, nieużywanym od kilkunastu czy może nawet kilkudziesięciu lat, i tam w warunkach bojowych nagrali 17 numerów związanych z twórczością znanych artystów wywodzących się z Oklahomy. Oczywiście tym najbardziej znanym, przynajmniej z mojego punktu słyszenia, jest Jay Cale. No ale Leon Russell to także znana osobowość, Jesse Ed Davis, Steve Ripley z grupy The Tractors, no i także Lowell Fulson. Sporo jest także mniej znanych twórców, których numery znalazły się na tej płycie. Wśród wykonawców szczerze powiem, że w zasadzie nie znam prawie nikogo, bo też są to lokalni muzycy z okolic Tulsy w Oklahomie, ale też przyznać muszę, że nagrania zebrane na tej płycie są bardzo wysokiej jakości. Wybrałem z tego 17-nagraniowego zbioru dwa. I Ike It oryginalnie było wykonywane przez funkową grupę The Gap Band, no a kolejne nosi tytuł Tramp, nie Trump, tak jak znana osobistość polityki amerykańskiej, tylko Tramp, czyli włóczęga, włóczyki. Ten Tramp to z kolei jest kompozycja Lowella Fulsona, który także miał ją w swoim repertuarze, a wykonawcy, no niewiele mówią mnie i pewnie Państwu także. Nagranie I Ike It wykonają Charlie Redd and Brianna Wright, a Tramp Brandy. Tak pięknie grają muzycy z okolic Tulsy w Oklahomie.

0: Come on, baby.
1: W końcu lata 2020 roku ukazał się też nowy album Betty Smith. Betty Smith znana jest z występu w Polsce, bo w 2019 roku pokazała się na festiwalu bluesowym w Olsztynie. Potem pewnie też były planowane jakieś kolejne jej występy, no ale COVID-19 pokrzyżował plany organizatorów. Natomiast nie pokrzyżował planów nagraniowych Betty Smith, która zawitała pod koniec lata 2020 roku z nowym albumem The Good, The Bad and The Betty. Płytka nagrana dla wytwórni RUF zawiera 10 numerów, z których no, część jest dziełem samej Betty Smith, wokalistki. Zgromadziło się tu kilku świetnych muzyków, chociażby Luther Dickinson, Jimbo Mathus, no a producentem całości jest znany z zespołu Drive-By Truckers Matt Patton. Oto dwa nagrania z albumu The Good, The Bad and The Betty. Fistful of Dollars, czyli garść dolarów, oraz I'm a Sinner, jestem grzesznicą, Betty Smith.

A teraz Nowalika, która jest Nowaliką umiarkowaną, bo tak naprawdę wywodzi się z dawno wydanej przez Fleetwood Mac w połowie lat 90. płyty zatytułowanej Time. I to był ten okres, w którym Fleetwood Mac przeżywali kryzys. Niestety też to był ten kryzysowy moment, w którym ten raz jeden jedyny zespół Fleetwood Mac wystąpił w Polsce. I z tego czasu pochodzi także utwór zatytułowany These Strange Times, te dziwne czasy, który zamykał płytę The Time. Kompozytorem tego utworu jest lider, czy współlider grupy Fleetwood Mac, Mick Fleetwood. Tym razem postanowił powtórzyć to nagranie, oczywiście pewnie je troszkę poprawiając, pod flagą Mick Fleetwood's Dadaism. Do oryginalnego nagrania dolepił też 30 sekund bardzo cichutkiej wersji oryginalnej Albatrosa z czasów, kiedy z Fleetwood Maciem grał i występował jeszcze Peter Green. Oto Mick Fleetwood's Dadaism w nagraniu These Strange Times.

If to walk a thin line is like dying alone.

strange times, I look at my heart.

Diana Krall nie zawodzi. Nie zawodzi tych, którzy przyzwyczaili się do jej kameralnych nagrań, do jej pięknie brzmiącego fortepianu, któremu towarzyszy także jej stonowany i na tej płycie też bardzo kameralny głos. Płyta Diany Krall nosi tytuł This Dream of You i zawiera wyłącznie nagrania starych i mniej starych, ale już ogranych bardzo utworów wywodzących się z katalogów kompozytorskich innych autorów. Z tej płytki wybrałem Singing in the Rain oraz bardzo, bardzo nostalgiczne Autumn in New York. No, troszkę a propos. Jesień w Nowym Jorku. Diana Krall.

The Pretty Things to był jeden z tych zespołów, które bardzo podniecały mnie i moich znajomych w latach 60. To była taka dzika wersja brytyjskiego rhythm and bluesa, jak to się wówczas mówiło. The Pretty Things utrzymywali się na powierzchni przez pewien czas, odradzali się jak Feniks z popiołów rhythm and bluesa brytyjskiego. W 2020 roku zrealizowali pierwszą swoją w pełni akustyczną płytę i jak się okazało, była to też ostatnia płyta Phila Maya, czyli wokalisty i frontmana The Pretty Things, który odszedł w maju 2020 roku. Ta zaskakująco dobra płyta nosi tytuł Bare as Bone, Bright as Blood. I z niej teraz dwa nagrania. Come into my kitchen, wzorowane na starym bluesie Roberta Johnsona i najdziwniejszy, a jednocześnie bardzo pięknie zagrany, Redemption Day, kompozycja Sheryl Crow. Oto akustyczni The Pretty Things.

jeszcze jedno nagranie nowalikowe i też całkowicie akustyczne. Ben Harper jest w trakcie przygotowywania nowego albumu zatytułowanego Winter is for Lovers, czyli Zima jest dla kochanków. I to będą wszystko solowe, gitarowe nagrania zrealizowane przez Bena Harpera w jego własnym studiu. To nagranie nosi tytuł Inland Empire, Ben Harper.

Ta Nowalika cieszy mnie bardzo i już ją grywałem w różnych innych audycjach i pewnie będę powtarzał, żeby może uczynić z niej przebój, a raczej powrót przeboju. We Gotta Get Out of This Place to stary przebój zespołu The Animals, odrodzony w 2020 roku przez Erika Bardona, który został zaproszony do studia przez młody amerykański dziewczęcy duet Hey King. Głos Bardona brzmi nadal donośnie i energetycznie. Dziewczyny i zaproszone grono młodych muzyków też widać, że są zachwyceni tym towarzystwem. To fantastyczny dowód współpracy międzypokoleniowej. Hey King z Erykiem Bardonem, We Gotta Get Out of This Place. In this dirty old part of the city.

For me and you. Now my girl, you're so young and pretty.

Na koniec nagranie, które chyba nie awizuje pełnego albumu, bo jest to nagranie okolicznościowe, związane z tragedią George'a Floyda, z tym amerykańskim nieszczęściem. Autorem tej pieśni są Dave Spector i Billy Branch, weterani chicagowskiego bluesa, którzy zdecydowali się także zabrać głos w materii Black Lives Matter. Dave Spector i Billy Branch na zakończenie tego wydania Nowali Expo Baobabu w nagraniu The Ballad of George Floyd.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Żligurecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej majówkowej niemalże audycji Bar Sosnowskiego, czyli Górycka i Sosnowski trują muzyce. Witają Państwa niezwykle bardzo serdecznie.
1: Górycka
0: i Sosnowski.
1: Jak się można było już po tej zapowiedzi domyślić, dzisiejszym naszym tematem jest majówka.
0: Prognozy pogody na ten czas są bardzo różne, ale żeby mimo tychże prognoz wprowadzić Państwa w dobry majówkowy nastrój, proponuję na samym początku piosenkę George'a Ezry zatytułowaną Blame It On Me. Cool.

0: what you waiting for? No, what you waiting for?
1: Ja się tutaj trochę bardziej bezpośrednio odniosę do tematu, ponieważ majówka często dla wielu osób jest otwarciem sezonu działkowego. Nie wiem jak Państwa przyzwyczajenia, ale w ogródkach działkowych wtedy aż kipi od osób różnych i różnych działań. Stąd kolejny utwór, ten typ mes, będę na działce.

0: A ty, Sosnowski, lubisz działkę?
1: To jest pytanie retoryczne i ty doskonale wiesz, że ja lubię różnego rodzaju działki, ale zwłaszcza takie działki, na których można odpocząć. A czy myślisz, że w Kanadzie ludzie jeżdżą na działki?
0: Nie mam pojęcia, ale są, przecież mają jakieś domki letniskowe, prawda?
1: To jest wielce możliwe. Należałoby zapytać o to naszego kolejnego wykonawcę, który zaśpiewa dla Państwa piosenkę What a Life. Przed Państwem Son of Dave.

0: A ja tymczasem wracam do tematu polskiej majówki. I co to by była za polska majówka bez grilla? Wyobrażasz to sobie?
1: A czy w grę ewentualnie wchodzi raklet?
0: Wchodzi, wchodzi. Ale rzeczywiście wielu z nas majówka kojarzy się z pierwszym odpalonym grillem na zewnątrz. I kiedy się tak człowiek przejdzie alejką ogródka działkowego w okolicy majówki, to zewsząd dobiegają charakterystyczne zapachy. I myślę, że bardzo będzie tutaj pasowało ujęcie hot doga w dwóch różnych wykonaniach. Na początku Led Zeppelin, a potem Nathaniel Radcliffe and the Night Sweats w towarzystwie Fog Yep Foundation. Obydwa utwory noszą tytuł Hot Dog.

kiełbasa wywołuje we mnie jakieś swego rodzaju swojskie skojarzenia i nie wiem, czy zespół, który chciałbym Państwu teraz zaprezentować, można nazwać swojskim, ale jest to prawdopodobnie jeden z najbardziej zarobionych, mówiąc kolokwialnie, zespołów od kilkunastu już lat. Mówię tutaj o zespole The Reverend Peyton's Big Damn Band, który w najlepszych swoich momentach jest w stanie zagrać do 250 występów rocznie. To trio w piosence Ways and Means.

0: Nie wiem jak państwa, ale te piosenki wprawiły mnie w totalne rozmarzenie odnośnie grillowanej kiełbasy.
1: Ale ja zachęcam jednak do kiełbasy wegetariańskiej. Także jeżeli państwo jeszcze nie próbowaliście nigdy takich wyrobów, to można spróbować, a ponadto grillowane warzywka. Nie ma niestety żadnej fajnej piosenki na ten temat, ale są znakomite, polecam.
0: Wracając do muzyki i mojego rozmarzenia, teraz chciałbym zaproponować taką piosenkę noszącą tytuł Six to Nines w wykonaniu projektu Big Wild oraz wokalisty, który nazywa się Rationali. Muzyka muzyką, ale jeżeli znaleźlibyście państwo chwilę, to polecam piękny, taki rozmarzony właśnie, już trochę jakby taki letni, no a w naszym wypadku jednak odrobinę jeszcze wiosenny teledysk.

A ja niestety będę tym złym policjantem, który ogląda prognozy pogody i tam się zapoznaje z tym, co jest planowane. No i mam dla Państwa smutną wiadomość. I myślę, że zespół ma nam odpowie Państwu śpiewająco w tej sprawie.

0: To był oczywiście wyjątkowo zimny maj.
1: Wyjątkowo zimny maj potrafi naprawdę dać się mocno w kość, niczym porządna średniowieczna tortura. A o torturach zaśpiewa dla Państwa teraz bardzo znany w Stanach Zjednoczonych zespół X Ambassadors w towarzyszeniu Earla St. Clara. Piosenka nosi tytuł Torture.

0: Tak, w ogóle zachęcamy wszystkich słuchaczy naszej audycji do wejścia na grupę facebookową Słuchacze Radia Baobab. Tam zawsze pod bieżącym postem rozmawiamy sobie i komentujemy audycję razem ze słuchaczami. Jest bardzo sympatycznie i zabawnie. Nie wiem, czy to zabrzmiało zachęcająco, ale zapraszamy. Jest to jakaś taka dodatkowy wymiar i można z nami też porozmawiać i zadać jakieś pytanie i jesteśmy do dyspozycji. Także grupa nazywa się Słuchacze Radia Baobab. Trzeba po prostu odnaleźć najświeższy post.
1: Majówka to zazwyczaj i przede wszystkim dobry czas, a o dziewczynie z dobrego czasu zaśpiewa dla Państwa zespół Stone the Crows, czyli taki zespół, nie wiem czy Państwo znają, ale zespół ten tak naprawdę działał tylko 4 lata i ku ogólnemu zdziwieniu jest to zespół ze Szkocji.

0: I tu bardzo ciekawy zbieg okoliczności, ponieważ ty tutaj proponujesz piosenkę Good Time Girl, a czasem jest tak, że jak jest więcej osób na jednej imprezie grillowanej majówkowej, to jest taki dobry czas, no to pojawiają się różne międzyludzkie, nieoczekiwane sytuacje. I myślę, że tutaj też bardzo będzie pasować utwór Johna Lennona, ale w wykonaniu The Black Crowes, zatytułowany Jealous Guy, czyli zazdrosny facet.
1: One, two, three, four!

0: A teraz być może wyprzedzę troszeczkę naszego mistrza Jana Chojnackiego, bo pojawi się w naszej audycji Nowalika, która, jak mówiła mi Górecka, zupełnie nie pasuje do tej audycji, ale chodziło jej głównie o względy tekstowe. Ja natomiast kierowałem się przede wszystkim klimatem tejże piosenki. Górecka chce coś
1: Nie
0: powiedzieć.
1: do końca, nie do końca. Ja mówiłam, że ona nie pasuje na zakończenie naszej audycji, ponieważ nie chciałam Państwa zostawiać w takim pesymistycznym stanie ducha, bo to jest do nas zupełnie niepodobne. Ale jak najbardziej jest punkt zahaczenia i ta, zwłaszcza po utworze Jealous Guy, ten utwór da się obronić.
0: Czy chcesz przeprowadzić obronę tego utworu w tejże audycji, czy mogę przejść do piosenki?

0: Już wiemy, że pogoda pewnie nie będzie najlepsza. Pewnie towarzystwo nie będzie zbyt liczne, no bo mamy taki czas, jaki mamy, ale wciąż jest do zrealizowania fantastyczna majówka, tylko jednego nie może zabraknąć. Wiesz, Sosnowski, czego?
1: Nie mam żadnego pojęcia.
0: Ognia nie może zabraknąć, bo jak tu bez ognia? Grilla się nie zrobi bez ognia.
1: I nie podpali się pewnych rzeczy.
0: Tak, także mogłoby być smutno. W związku z tym to jest optymistyczny numer dla Państwa. Życzymy Państwu dużo dobrego ognia w majówkę, żeby Państwa rozgrzał i nakarmił. I tym optymistycznym akcentem zapowiadamy ostatni numer Jimiego Hendrixa, zatytułowany Fire, wykonanie z sesji dla BBC.
1: Ta piosenka jest równie ognista, co nowa fryzura Góreckiej. Jeżeli Państwo gdzieś czmychnie nowe zdjęcie tej lubianej w kraju i za granicą persony, proszę się nie zdziwić, fryzura jest zupełnie nowa, świeża i niezwykle modna. Tym ognistym akcentem żegnamy się z Państwem. Mamy nadzieję, że usłyszymy się za tydzień, o ile...
0: O ile niebo nie spłonie. Bardzo dziękujemy i przepraszamy. Co złego, to nie my.
1: Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali tuż przed majówką
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.
2: The Jimi Hendrix Experience sounding off again now with one of Jimmy's own called Fire.
3: You don't care for me, I don't care about that. You got a new fool, I like a laugh at. I have only one a burning desire. Let me stand next to your fire.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W Bielszym odcieniu bluesa wita autor tej audycji, Jan Chojnacki. Myślę, że od czasu do czasu zdarzają się nowe słuchaczki i nowi słuchacze, więc chciałbym poinformować Państwa, że premiery nowych odcinków Bielszego odcienia bluesa odbywają się co tydzień, w każdy czwartek o 22:00 z niewielkim hakiem, oczywiście na antenie Radia Baobab. I tak jest również i tym razem. To będzie absolutnie liryczne, a może nawet romantyczne wydanie Bielszego odcienia bluesa. A to dlatego, że taką właśnie liryczno-romantyczną duszę ma nasz patron, pan Andrzej Kaszyński z Łodzi, który napisał do mnie pod wpływem impulsu, a tym impulsem był prezentowany w Radiu Baobab koncert Martyny Jakubowicz. I pan Andrzej napisał, że jest pod ogromnym wrażeniem tej muzyki, że Martyna jest wspaniała, towarzyszą jej znakomici muzycy, utwory cudownie wysmakowane. Po prostu była to muzyczna uczta. I proszę Państwa, po tej muzycznej uczcie pan Andrzej po pierwsze zdecydował się, żeby przedłużyć swój okres patronacki, o co też apeluję do wszystkich Państwa, a ponieważ nie mam zdolności marketingowych, to słabo mi to wychodzi. No ale może istotniejsze jest to, że skłoniła Martyna i jej koncert pana Andrzeja do zaproponowania programu audycji. No, skoro już pan Andrzej zaproponował to, zacznijmy od fanfar.

Fanfary dla patrona. Przypomnę, że to są fanfary dla patrona, czyli dla pana Andrzeja Kaszyńskiego z Łodzi. Choć Łódź nie ma tutaj chyba znaczenia. Mówiłem coś o lirycznym i romantycznym nastroju. No, jeżeli mógłbym oceniać charakter pana Andrzeja na podstawie zaproponowanego zestawu utworów, no to właśnie jawi mi się jako taka liryczno-romantyczna jednostka. Tak liryczna i tak romantyczna, jak liryczna i romantyczna jest gitara Marka Knopflera. Ale przecież poza tym właśnie lirycznym brzmieniem gitary, w muzyce, zwłaszcza w tej muzyce z tekstem Marka Knopflera, kryje się wiele bardzo rozmaitych nastrojów, manifestów i przesłań. I myślę, że taka też jest poza tym lirycznym i romantycznym charakterem dusza pana Andrzeja. Zaczynamy od Marka Knopflera, Six Blade Knife.

Słuchamy wyboru pana Andrzeja, naszego patrona, który poza listą 10 utworów w zasadzie nie dał żadnego od siebie komentarza. Postanowiłem zatem napisać do niego, czy by jednak nie zdecydował się na kilka słów odnoszących się do poszczególnych utworów. No, nie powiem, żeby to była jakaś lawina, jakiś potok komentarzy. Raczej wszystko to jest bardzo skondensowane, ale niemniej bardzo istotne. Bo pan Andrzej po prostu napisał, że lubi te utwory, że każdy z nich zrobił kiedyś na nim wrażenie i że jest dla niego ważne. A absolutnie wybitnym i bardzo ważnym dla niego muzykiem jest właśnie Mark Knopfler, od którego zaczęliśmy. Pan Andrzej pisze, że był na większości jego koncertów w Polsce i słucha nie tylko dokonań z Dire Straits, ale także i jego własnych solowych. Do Marka Knopflera jeszcze wrócimy w drugiej części audycji, a teraz posłuchajmy artystki, która zrobiła wrażenie na panu Andrzeju, a o której w zasadzie chyba niewiele wie, poza tym, że poznanie jej nagrań było dla niego wielkim zaskoczeniem. Ja też szczerze powiem, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem ją, a mówimy o Marie Daines, brytyjskiej wokalistce, też byłem zaskoczony, że słyszę po raz pierwszy coś tak atrakcyjnego, zwłaszcza jeśli chodzi o brzmienie jej głosu. Oto Maria Daines w nagraniu You Don't Love Me. To jest przedsięwzięcie duetowe. Otóż Maria Daines, Brytyjka, współpracuje stale z gitarzystą i aranżerem, który nazywa się Paul Killington i jest pewnie jej stałym partnerem. I być może właśnie to zasklepienie się w tym duetowym tandemie sprawia, że piosenki, które wydawałoby się, no, powinny być znane na całym świecie, stają się przesłaniem czytelnym dla w sumie dosyć skromnego grona odbiorców. Maria Daines, You Don't Love Me.

Patron Andrzej pisze także, że zrobiła na nim wielkie wrażenie muzyka mojej ulubionej orkiestry Baobab. Był na koncercie orkiestry Baobab w Poznaniu, na Malcie, i od tego czasu żywi ogromny szacunek do twórczości tego senegalskiego zespołu, który powstał w 1970 roku i z pewną przerwą w latach 70. i 80. jest czynny do dzisiaj. Ponad 55 lat. Posłuchajmy orkiestry Baobab w nagraniu Utrus Oras. Zapytałem sztuczną inteligencję, cóż może oznaczać ten tytuł, i dowiedziałem się, że Utrus Oras pochodzi z języka kriolu, to jest kreolski portugalski, który jest używany w Gwinei Bissau oraz w południowym Senegalu. A znaczenie tego tytułu po prostu w innym czasie lub innym razem. Orchestra Baobab.

Po orkiestrze Baobab czas na Snowy'ego White'a, którego, jak pisze pan Andrzej, odkrył dosyć przypadkiem, kiedy wpisywał w wyszukiwarkę internetową nazwisko Jack White. Jakżeż inna okazała się muzyka Snowy'ego White'a od twórczości Jacka White'a, ale okazało się, że zrobiła ona na panu Andrzeju duże wrażenie. Tak duże, że zaproponował pan Andrzej aż dwa nagrania z Snowy'ego White'a. Jedno z XXI wieku, z dosyć świeżej jak na tę przestrzeń czasową daty, to utwór zatytułowany Something on Me. No a do tego dorzucił jeszcze pan Andrzej ten numer, dzięki któremu Snowy White stał się słynny na całym świecie, także u nas. Bird of Paradise, czyli następne 12 minut z muzyką Snowy'ego White'a.

Mogłoby się wydawać, że ten liryczno-romantyczny nastrój zostanie zakłócony przez następne nagranie, no bo ma być to nagranie The Rolling Stones. No ale tutaj znowu dała o sobie znać ta przeważająca idea programu zgłoszonego przez pana Andrzeja, bo oto Stonesi wystąpią w nagraniu Heaven z albumu Tattoo You, też w sumie dosyć lirycznym.

I wracamy do takiego podstawowego, ulubionego artysty pana Andrzeja Kaszyńskiego, czyli do Marka Knopflera. Ale będzie to duetowe nagranie, bo tutaj usłyszymy Knopflera z Claptonem z albumu, który jest hołdem złożonym przez znakomitości gitarowego świata J.J. Cale'owi. Album The Breeze and Appreciation of J.J. Cale, a z tego albumu pan Andrzej wybrał właśnie duet Claptona z Markiem Knopflerem. Someday.

Powraca Maria Danes, o której w sumie no, niestety niewiele wiem, bo próbowałem przejrzeć różne strony i zakamarki internetu. I choć Maria Danes ma swoją własną stronę internetową, to wydaje się, że od dobrych kilku lat no, nie awizuje jakiejś ożywionej działalności. Natomiast dowiedziałem się z tej strony, że ma wiernych słuchaczy i słuchaczki, którzy teraz już właśnie latem 2025 roku zachwyceni jej twórczością pytają o to, czy można się spodziewać czegoś nowego. Na razie odpowiedzi brak. Oto Maria Danes w nagraniu That's What the Blues Is All About.

Kolejne nagranie trochę mnie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie nazwiskiem wykonawczyni, bo to amerykańska wokalistka, no, nie mająca nic wspólnego z bluesowymi rejonami, czyli Jewel. I pan Andrzej wybrał singiel, który wprowadził ją do świata znaczącej wykonawców amerykańskiej muzyki popularnej. Ten utwór nosi tytuł Who Will Save Your Soul? No, ale trzeba przyznać, że poziom liryczno-romantyczny został tutaj też zachowany.

I tak oto kończy się to wydanie pierwszego odcienia bluesa, które programowo przygotował nasz patron, pan Andrzej Kaszyński. To 10. nagranie to jest taką dedykacją dla nas wszystkich, dla mnie, i dla słuchaczek, i dla słuchaczy, bo tytuł brzmi I'll play the blues for you. Zagram dla ciebie bluesa. Oczywiście to nagranie wszystkim kojarzy się przede wszystkim z dokonaniami Alberta Kinga, ale tak naprawdę to nawet nie jest kompozycja Alberta Kinga, a z czasem stał się ten utwór niejako swojego rodzaju standardem, a pana Andrzeja urzekło wykonanie Daniela Castro. Dziękuję panie Andrzeju, dziękuję państwu. Zanurzmy się zatem w prawdziwego bluesa. I'll play the blues for you. To był pierwszy odcień bluesa, który zgodnie z życzeniem patrona Andrzeja Kaszyńskiego przygotował Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Nowaliki spod baobabu. Żyzna gleba światowego przemysłu fonograficznego sprawia, że nowaliki ciągle przebijają się przez... No i dzięki temu ta audycja może funkcjonować. Wydaje się, że będzie funkcjonować w nieskończoność, podobnie jak w nieskończoność będzie funkcjonować pomysłowość wydawców w wydawaniu płyt. Niekoniecznie zresztą tych z jakimiś bardzo nowymi nagraniami, ale... I tak wybieram spośród tego, co się pokazuje, rzeczy najistotniejsze i najatrakcyjniejsze. Taką atrakcyjną niewątpliwie pozycją jest wydana z okazji 80. urodzin Johna Lennona składanka jego największych hitów zatytułowana Gimme Some Truth.

tego 36-nagraniowego albumu wybrałem właśnie Stand By Me. A to dlatego, że tę audycję zakończymy też tym utworem, tyle tylko, że w bardzo aktualnym, współczesnym wykonaniu. No a jeśli chodzi o ten album poświęcony pamięci Johna Lennona, to tym razem bardzo, po raz chyba 600, starannie zremasterowane, no a co najważniejsze, to pieczątkę na tym wszystkim postawiła sama Yoko Ono, a także przyczynił się do tego synek Sean Lennon. Nagrań Lennona można słuchać w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy są zremasterowane, czy nie. Ale już skoro te są tak czyściutkie, jak tylko mogą być, przynajmniej w tym etapie rozwoju techniki XXI wieku, no to posłuchajmy jeszcze dwóch nagrań. Isolation i Jealous Guy. John Lennon na 80. swoje urodziny.

Carla Bruni przy 80. urodzinach Johna Lennona to jest niemal nastolatka. Zresztą, tak jak to jest przyjęte wśród dżentelmenów, nie będziemy o wieku artystki mówili, a raczej zajmiemy się jej sztuką wokalną.

quelque chose. To nagranie pochodzi z wydanego jesienią 2020 roku albumu Carli Bruni, zatytułowanego skromnie Carla Bruni. To album, który prawie w całości wypełniają jej własne kompozycje. Są tylko dwa tak zwane covery. To ma być taki manifest Carli Bruni, że ona nie tylko może szeptać tym swoim niewielkim głosikiem, no ale także może przyczyniać się do wzbogacenia światowego katalogu kompozycji piosenkarskich. Jeżeli ktoś lubi szepczącą Carlę Bruni, to pewnie polubi też i tę płytę. Nie można przecież odmówić tej artystce jednak własnego klimatu, który stwarza tym swoim niezwykłym, erotycznym, leciutko przypruszonym chrypką głosem, czy raczej głosikiem. Jeszcze dwa nagrania z albumu Carla Bruni. Le Petit Guépard i cover właśnie, jeden z tych dwóch. Porque te vas, Carla Bruni.

Przenieśmy się teraz z Francji do Stanów Zjednoczonych, by zmienić także nastrój, klimat i napięcie w produkcji artystycznej. Oto z najnowszego albumu zatytułowanego Skeletons, Brothers Osborne.

Lighten Up to jedno z kilkunastu nagrań, które objawiły się na nowej płycie Brothers Osborne zatytułowanej Skeletons, czyli szykielety. To już czwarty album w dyskografii tego duetu, oczywiście dla potrzeb nagraniowych i scenicznych wzbogacanego o dodatkowych muzyków. To album, myślę, najbardziej urokowiony z dotychczasowych i taki, który może też zadowolić amatorów na przykład Southern Rocka. Z tego tytułu jeszcze dwa nagrania z tego nowego albumu Brothers Osborne, tytułowe Skeletons i Dead Man's Curve.

I kolejna dramatyczna zmiana nastroju i klimatu. Loudon Wainwright III, artysta bardzo zasłużony dla amerykańskiej muzyki, zresztą nie tylko dla muzyki, dla telewizji, dla filmu, no bardzo wszechstronna jednostka. Tym razem objawił się jesienią 2020 roku z albumem zatytułowanym I'd Rather Lead a Band. Jest to płyta wodewilowa.

Robin Traber cieszy się wśród fanów gitarowej muzyki okołobluesowej wielkim poważaniem. No i ja to rozumiem, bo rzeczywiście w tym gatunku on się bardzo sprawdza. Mnie jego ostatnie płyty niestety nudziły, bo wypełniały te albumy głównie jego własne kompozycje, a do tego no, on musi śpiewać, co nie jest najsilniejszą stroną jego sztuki wykonawczej. Tym razem Robin Traber postanowił wspomóc się przyjaciółmi. I w ten sposób powstał album zatytułowany United State of Mind.

I to właśnie było tytułowe nagranie z albumu United State of Mind. Ci przyjaciele, o których mówiłem, którymi wspomógł się Robin Trowell w realizacji tej płyty, są Maxi Priest, no można powiedzieć, że gigant w pewnym sensie klimatów reggae, wywodzący się z Wielkiej Brytanii, i niejaki Livingston Brown, czarnoskóry muzyk, basista, gitarzysta, producent, z którym Robin Trower od lat się przyjaźni. Nie wiem dokładnie, jaką metodą weszli ci trzej panowie w porozumienie muzyczne, ale postanowili nagrać płytę, która poza tym, co Robin Trower robi najlepiej, czyli poza gitarą pięknie brzmiącą, dokłada do tego wokal Maxi Priesta. Na szczęście, no, z mojego punktu słyszenia, na szczęście nie jest to album w gatunku reggae. Chociaż kiedy Maxi Priest daje głos, to niewątpliwie słychać w tym jego zaśpiewie pewne karaibskie zaszłości. Co mi zresztą specjalnie nie przeszkadza. Z płyty United State of Mind jeszcze jedno nagranie zatytułowane Sunrise Revolution. Robin Trower, Maxi Priest i Livingston Brown.

Kolejna nowalika nosi tytuł Something on Me i to jest też brytyjska produkcja szanowanego u nas bardzo gitarzysty Snowy'ego White'a. Produkcja bardzo typowa dla tego muzyka, czyli dosyć rozbudowane zazwyczaj utwory, utrzymane w klimacie łagodności pełnej. Do tego dodaje Snowy White swój delikatny, szepczący, mruczący wokal. No i to jest chyba wszystko, na co czekają fani Snowy'ego White'a. Z albumu Something on Me szybciutko prezentuję 3 nagrania, a będzie to, prawie 15 minut muzyki. Something on Me tytułowe, It's Only the Blues i I Wish I Could, Snowy White.

0: Wiem, że wśród słuchaczy okołobluesowej muzyki w naszej ojczyźnie jest sporo fanów Sissik Steve'a. Ja jakoś nie mam do końca przekonania do jego produkcji pełnometrażowych. Z przyjemnością od czasu do czasu posłucham jednego czy dwóch nagrań, ale na dłuższą metę wysłuchanie całego albumu jest dla mnie raczej niewykonalne. Stąd z nowego, wydanego jesienią 2020 roku albumu Sissik Steve'a zaproponuję Państwu tylko dwie pozycje. Tytułowe Love and Peace i Regular Man. Sissik Steve.
1: Hey man, what's the issue here? It's all got tangled up. Don't listen to each other no more. Nobody knows what the trouble is. Nobody sees. Have mercy.

I na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu obiecane Stand By Me we współczesnym wykonaniu. To jest twór typowy dla różnych dobroczynnych przedsięwzięć związanych z COVID-em, lockdownem i tym nieszczęściem, które powoduje, że artyści nie mogą zaprezentować się przed żywą publicznością. Słynny brytyjski radiowiec Whispering Bob postanowił zrealizować covidową wersję Stand By Me w sposób absolutnie nietypowy. Otóż zaprosił kilkudziesięciu artystów do wykonania tego utworu, przeznaczając każdemu z nich króciutki pasus. Wśród tych 30 znajdują się niebyle jakie nazwiska. Począwszy od Beth Nielsen Chapman, Dariusa Rukera, poprzez Johna Oatesa, Judy Tsu, Kiki D, Leo Sayera, Marka Knopflera, McCrary Sisters, P.P. Arnold, Paul Rogers, także występuje, Peter Frampton, Richard Thompson, Rick Wakeman, Roseanne Cash, no i tak można by było jeszcze wyliczać i wyliczać. Polecam Państwu zwłaszcza wideo z realizacji tego przedsięwzięcia, bo mnóstwo tam atrakcyjnie prezentujących się artystów. Nie wszyscy zresztą dają się rozpoznać, ale w sumie cała ta pieśń brzmi bardzo ożywczo i bardzo pozytywnie nastraja. Myślę więc, że będzie to też pozytywnie nastrajający nas akcent zamykający to wydanie Nowalijek spod Baobabu. Pozytywnie przemawiał też do Państwa przez radio Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I będzie to bardzo nietypowe wydanie Bielszego odcienia bluesa, bowiem będzie to wydanie, w którym będę miał współautora. To nie zdarzyło się chyba od 1982 czy 83 roku, bo wcześniej, między 1975 a właśnie 82-83, dzieliliśmy autorstwo tych audycji pomiędzy siebie, czyli Wojciecha Mana i mnie. A od tego czasu, czyli minęło, jakby tutaj nie patrzeć, około 40 lat, byłem samodzielnym autorem tych audycji, z takimi wyjątkami, kiedy oddawałem część repertuaru audycji naszym patronkom i patronom. Tym razem współautorem tej audycji jest mój przyjaciel od 2 lat, towarzyszący mi nieodłącznie, redaktor Daktyl, który zwrócił mi uwagę, że w dotychczasowych repertuarach audycji nie był poruszany temat psi. No więc uzgodniliśmy z redaktorem Daktylem, że czas najwyższy uzupełnić ten mankament i oto audycja, w której bohaterami będą psy. Usłyszą Państwo 13 pięknych i bardzo pięknych bluesów, które mają w swoim tytule słowo dog, czyli pies. I to nie będą takie bardzo oczywiste utwory, tak jak chociażby Hound Dog w wykonaniu Elvisa, czy Walking the Dog w wykonaniu The Rolling Stones, tylko starałem się wynaleźć takie mniej oczywiste. Wspomniany Hound Dog jako pierwsza wyśpiewała kiedyś Big Mama Thornton, ale okazuje się, że ma ona w swoim repertuarze także inne utwory poświęcone tematyce psiej. Wybrałem utwór zatytułowany Just Like a Dog Barking Up the Wrong Tree, czyli o psie szczekającym na niewłaściwe drzewo. Big Mama Thornton.

Kolejne nagranie to jak gdyby trochę dzieło samych psów, ponieważ zespół, który dokonał tego nagrania, nazywa się Love Dogs. I to jest żywiołowy zespół rodem z Boston w stanie Massachusetts, który prezentuje żywiołową odmianę jump bluesa. Oto jeden z ich sztandarowych utworów noszący tytuł I'm Your Dog, czyli Jestem Twoim Psem. Wykonawcy Love Dogs. Psy miłości.

Świetny wykonawca akustycznego bluesa, który tragicznie rozstał się z tym światem za wcześnie, John Campbell ma w swoim repertuarze utwór zatytułowany Watch Dog Blues, czyli bluesowa opowieść o psie, który pilnuje. Czego pilnuje? Opowie John Campbell.

Redaktor daktyl jest maści rudej, jak to wpisano do jego paszportu. Nie znalazłem niestety żadnej pieśni, żadnego nagrania tyczącej właśnie tego rodzaju koloru sierści. Ale mam utwór o bardziej atrakcyjnej i powiedziałbym nietypowej strukturze ubarwienia pieska. Yellow Dog Blues, czyli blues żółtego psa. Wykonawczynią jest Big Maybelle.

O czarnych psach było sporo utworów, no chyba ten najsłynniejszy to jest Black Dog Led Zeppelin, ale ja sięgnąłem do repertuaru świetnego gitarzysty Pata Traversa, który ma w swoim repertuarze kompozycję klasycznego bluesmana, czyli Blind Blake'a, zatytułowaną Black Dog Blues. I tak interpretuje ten utwór Pat Travers.

Mam nadzieję, że redaktor Daktyl nie będzie miał nic przeciwko temu. Zresztą widzę, że macha ogonkiem na znak, że nie ma przeciwwskazań. Żeby zaprezentować też pieśń o złym psie, czyli Bad Dog. Ten utwór pomieścił na swoim albumie z 2004 roku zatytułowanym Keys of Sweet Blues pan Lurie Bell.

Redaktor Daktyl macha pogodnie i ugodowo ogonkiem, że nie ma za złe utworu o złym psie, co oznacza, że teraz jest kolej na utwór poświęcony pieskom, które machają ogonkami. Ma taki utwór w swoim repertuarze Maria Mulder. Utwór Wagtail Dog, czyli piesek z machającym ogonkiem. Maria Mulder.

Słowo dog, czyli pies, ma w języku angielskim także swoje konotacje związane z takimi powiedzeniami, czy też nawet czasami przysłowiami. Jednym z takich powiedzeń jest Every dog's got his day. Chyba najbliższe temu w polskim języku powiedzenie to jest każdy może mieć swoje 5 minut. Every dog got his day wykona w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa Mr. Johnny Copeland.

dosyć znanym i znaczącym sformułowaniem w świecie koncertujących artystów jest powiedzenie road dogs, czyli psy szlaku. To są artyści, którzy nieustająco występują, dając niesłychaną liczbę koncertów w ciągu miesiąca, roku, czy też całego swojego życia. Takim artystą jest John Mayall, który wręcz nagrał w 2005 roku album zatytułowany Road Dogs. Tytułowe nagranie skomponował jego ówczesny gitarzysta Buddy Whittington. John Mayall and the Blues Breakers, Road Dogs.

Jest też w języku angielskim takie powiedzenie like cats and dogs, czyli jak koty z psami. Tyczy ono tych relacji między stronami, w których strony nie mogą się specjalnie dogadać i porozumieć. Utwór Cats and Dogs wykona dla nas Tony Price.

Ta audycja o psie w bluesie sprzyja także debiutowi w naszym cyklu, bowiem Aubrey Blues Dog Dunham nigdy jeszcze w tej audycji nie wystąpił, a jest to bluesowo-funkowy saksofonista, który od czasu do czasu także śpiewa na jednym z jego albumów, który nosił zresztą tytuł Now I Am Singing the Blues, znalazł się utwór I Used to Be a Dog.

Na swoim albumie zatytułowanym Living with the Blues Duke Robillard pomieścił własną kompozycję zatytułowaną Buy Me a Dog. W krótkim opisie do tego utworu Duke oświadczył, że piesek Lucy May to jego czworonożna przyjaciółka, która okazała się bardzo pomocną, wręcz niezastąpioną w tych momentach, kiedy Duke'owi było ciężko na sercu. Buy Me a Dog, Duke Robillard.

Wprawdzie na początku audycji powiedziałam, że nie będzie piosenki Hound Dog, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby nie przypomnieć wspaniałego gitarowego bluesa w wykonaniu Lonnie'ego Mack'a i Stevie'ego Ray'a Vaughana zatytułowanego Hound Dog Man. Czyli jednak troszkę inaczej niż ten słynny oryginał Elvisa Presleya. I tym właśnie utworem zatytułowanym Hound Dog Man Lonnie Mack i Stevie Ray Vaughan kończą to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: W Bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchacze wita tradycyjnie Jan Chojnacki, senior tego grona. Celowo używam sformułowania senior, bo w tej audycji bohaterami będą cudowne dzieci bluesowych gitar, które dzisiaj są już zazwyczaj uznanymi artystkami i artystami, no ale zaczynali zazwyczaj wtedy, kiedy byli jeszcze nieletni lub nieletnie. A zaczniemy od najmłodszego z tego grona, czyli od Queena Sullivana, który urodził się w marcu 1999 roku. Jak podają kroniki, już w wieku 3 lat zaczął pobierać nauki gry na gitarze, no a kiedy miał 6 lat, po raz pierwszy wystąpił w telewizyjnym show. Tak naprawdę jednak zaznaczył swoją obecność w bluesowym, gitarowym świecie wtedy, kiedy zainteresował się jego talentem Buddy Guy. I w 2007 roku, a więc kiedy miał 7 czy tam prawie 8 lat, wystąpił z Buddym na jego koncercie w New Bradford w Massachusetts. Buddy też zaprosił Queena do studia i to było pierwsze profesjonalne nagranie, które ukazało się na profesjonalnej płycie. Posłuchajmy zatem, jak z albumu Skin Deep, wydanego w 2008 roku, Buddy Guy i Queen Sullivan prezentują się w utworze Who's Gonna Fill Those Shoes?

0: Did we do it?
1: You got it.
0: That's my kind of, that's my kind of stuff there, man.
2: Po najmłodszym cudownym dziecku teraz przychodzi kolej na najstarszą przedstawicielkę tego grona, czyli na Susan Tedeschi. Ona nie może się poszczycić tym, że już jako niemowlę zaczęła grać na gitarze, ale niewątpliwie jej debiut gitarowy przyszedł też w dosyć wczesnym wieku, bo występowała już w zespołach, kiedy miała 17 lat, no a kiedy już dojrzała na tyle, żeby dokonać nagrania, wyprodukowała własną płytę zatytułowaną Better Days w 1995 roku. I oto z tego albumu stary, ale jakże jary bluesowy standard It Hurts Me Too, Susan Tedeschi.

O 9 lat młodszy od swojej małżonki, pan Derek Trucks też debiutował jako bluesowe dzieciątko. Urodzony w 1979 roku, już w wieku 5 lat uważany był za cudowne dziecko gitary, no a po raz pierwszy dostał pieniądze za swój występ, wtedy, kiedy miał 11 lat. No ale nic dziwnego, bo był otoczony przez wspaniałe muzyczne grono jako jeden z członków rodziny związanych z The Allman Brothers Band. Jego pierwsza płyta ukazała się, kiedy miał 18 lat i był to rok 1997. Płyta nosiła prosty tytuł The Derek Trucks Band. Z tego albumu kompozycja własna Derka Trucksa, D Minor Blues.

Eric Gales to bardzo już jest dojrzały artysta w drugiej dekadzie XXI stulecia, urodzony w 1974 roku. Wzrastał w bardzo muzycznej rodzinie. Jego bracia Eugene i Manuel też byli gitarzystami. Debiutował w 1985 roku, a więc kiedy miał 11 lat. No a w 1990, czyli w wieku lat 16, już podpisał profesjonalny kontrakt płytowy ze znakomitą firmą Elektra Records. No i tutaj ukazał się jego pierwszy album zatytułowany The Eric Gales Band, nagrany wspólnie z braćmi. Z tego albumu posłuchamy nagrania zatytułowanego Sign of the Storm.

Okazuje się, że Eric Gales, wtedy kiedy już był uznanym i w pełni dorosłym, nie tylko mężczyzną, ale także uznanym gitarzystą, przychodził z pomocą młodszym od siebie, dając im szansę zademonstrowania własnych umiejętności. Tak było na przykład z Christonem Kingfishem Ingramem, urodzonym w 1999 roku. Kingfish po raz pierwszy w profesjonalnym zestawie muzyków uczestniczył w nagraniu utworu Help Yourself, które ukazało się na wydanej w 2017 roku płycie Erica Galesa zatytułowanej Middle of the Road. Oto Eric Gales i Kingfish w tym właśnie nagraniu.

Równolatka Kingfisha, czyli Teksanka Ellie Venable, też została zauważona przez Erika Gailesa i wspierał ją bardzo w jej nastoletnich poczynaniach. No a kiedy już miała 20 lat, ona z kolei zaprosiła Erika Gailesa do udziału w nagraniu jej własnej solowej płyty. Album nosił tytuł Texas Honey, ukazał się w 2019 roku, a oto jak Ellie Venable razem z Erikiem Gailesem wykonali nagranie zatytułowane Come and Take It.

Siostry Lavelle, czyli panie Rebecca i Megan, tworzące zespół Larkin Poe, to też cudowne córki bluesowych gitar. Debiutowały w swoim siostrzanym zespole razem z najstarszą siostrą Jessica w 2005 roku, no ale prawdziwą karierę rozpoczęły już w duecie jako Larkin Poe. Ale z okazji prezentacji cudownych dzieci gitar w tej audycji nie będę przypominał nagrań Larkin Poe, ale skieruję Państwa uwagę na równolatka Rebecca Lavelle, Tylera Bryanta, też utalentowanego gitarzysty. Tyler Bryant i Rebecca Lavelle są od pewnego czasu małżeństwem. Nie tylko formalnie, ale także, myślę, są związani muzycznymi ideami i chciałbym teraz zaprezentować wspólne dzieło fonograficzne Tylera Bryanta, który zazwyczaj występuje i nagrywa z grupą The Shakedown, i jego małżonki Rebecca Lavelle. Z albumu Pressure, rok 2020, Tyler i Rebecca w nagraniu Crazy Days.

Kolejne cudowne dziecko bluesowej gitary to brytyjska znakomitość, czyli Joan Shaw Taylor. Urodzona w 1985 roku, jak zazwyczaj podają na wstępie jej biogramy, została odkryta przez Dave'a Stewarta, kiedy miała ledwie 16 lat. Od tego czasu Joan Shaw Taylor umocniła się, jak sądzę, na pierwszym miejscu w kategorii bluesowa gitara Wielkiej Brytanii. Kobieca bluesowa gitara. Z albumu White Sugar, rok 2009, Joan Shaw Taylor w nagraniu tytułowym.

Złośliwi mówią, że dziobana masa musi być w każdej audycji poświęconej współczesnemu elektrycznemu bluesowi. No i tak się też składa, że w tej audycji dziobana masa wystąpi jako przykład jednego z najznamienitszych w historii bluesowych cudów dziecięcych. Mówi się, że zaczął grać na gitarze, kiedy miał 4 lata, no a jako nastolatek otwierał już koncerty B.B. Kinga w Stanach Zjednoczonych. Prawdziwy debiut fonograficzny miał miejsce nie pod własną firmą Joe Bonamassy, ale pod firmą zespołu Bloodline, czyli takiej supergrupy, w której obok Joe Bonamassy grali synowie słynnych muzyków jazzu i bluesa ubiegłego stulecia, czyli syn Milesa Davisa, Robiego Kriegera z grupy Doors i Barry'ego Oakleya z kolei z zespołu The Allman Brothers Band. I właśnie z albumu Bloodline, bo płyta nosiła tytuł taki jak nazwa zespołu, posłuchamy teraz kompozycji Joe Bonamassy, Trouble Is My Business.

Ana Popović, blueswoman z Serbii. No oczywiście od wielu, wielu lat jest rezydentką Stanów Zjednoczonych i jest traktowana przez bluesowe środowisko amerykańskie jako naturalna uczestniczka tej właśnie bluesowej sfery. Debiutowała w wieku 19 lat jeszcze w rodzimej Serbii z zespołem Hush. A my posłuchamy nagrania z pierwszej płyty Any Popović, zatytułowanej właśnie Hush, która ukazała się w 2001 roku i wprowadziła Anę Popović do kręgu czołowych wykonawczyń elektrycznego gitarowego bluesa.

0: I na zakończenie tych wspominek tyczących cudownych bluesowych dzieciątek, Johnny Lang, urodzony w 1981 roku, zaczął grać i sformował swój pierwszy zespół, kiedy miał 12 lat, a swoją pierwszą płytę firmowaną własnym imieniem i nazwiskiem opublikował w 1996 roku, a więc ledwie w wieku lat 17. Album nosił tytuł Lie to Me i z tej płyty posłuchamy nagrania tradycyjnej, wesołej piosenki Sonnego Boya Williamsona Good Morning, Little Schoolgirl. Gra i śpiewa Johnny Lang, a przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego państwo

Nowaliki spod baobabu. Rozsiadłszy się wygodnie pod baobabem, słuchaczy Radia Baobab wita Jan Chojnacki. Te nowaliki będą trochę nietypowe, a to dlatego, że będzie jedna taka wielka buła, bardzo silna, jubileuszowa, a zaraz potem krótkie, nowe, ładne, no bo zawsze w nowalikach mają być ładne piosenki. Ta pierwsza buła jubileuszowa to prawie 12 minut muzyki spod znaku Jimiego Hendrixa. No bo tak, to było dokładnie 1 stycznia 1970 roku. Band of Gypsies, czyli ostatni zestaw muzyków pod przewodnictwem Jimiego, czyli on, Jimmy, gitara i śpiew, basista Billy Cox i perkusista Buddy Miles. Ich koncert z 1 stycznia został zarejestrowany na albumie, który do dziś nosi piękny i słynny tytuł Band of Gypsies. 50. rocznicę wydania tej płyty, a ukazała się ona 25 marca 1970 roku, ukazuje się jubileuszowe wydanie. Na razie ono jest w postaci dwupłytowego albumu analogowego, no ale oczywiście nagrania są też dostępne za odpowiednią opłatą w sieci. To 6 numerów: Who Knows, Machine Gun, Changes, Power to Love, Message to Love i We Gotta Live Together. No i ten najmniej osłuchany, no bo też długi bardzo, 12-minutowy Machine Gun za chwileczkę Państwo usłyszą. I had to do a thing called Machine Gun.

Jimi Hendrix, Band of Gypsies, rok 1970. Po tej nowalijce z przeszłości, polegającej na tym, że właśnie w 2020 roku to nagranie zostało zremasterowane, teraz coś absolutnie związanego z tym okropnym czasem wiosny roku 2020. Ale utwór, który niesie z sobą przesłanie optymizmu. Soon all your sorrows begun. Wkrótce twoje wszystkie smutki przeminą.

ten niosący delikatny optymizm utwór o tym, że nasze smutki wkrótce przeminą, otwiera nowy album Joe Ely. A Joe Ely to taka niepokorna postać amerykańskiej muzyki, chciałoby się powiedzieć country, ale on daleko wykracza poza ten taki typowy standard muzyki C&W. Opowiadając o pracy nad albumem zatytułowanym Love in the Midst of Mayhem, czyli Miłość pośród chaosu, Ely mówi, że postanowił dostosować klimat tej płyty do otaczającej go naszej smutnej rzeczywistości. I rzeczywiście są to w większości piosenki bardzo refleksyjne, spokojne, opowiadające o wewnętrznych przeżyciach artysty. Zadziwiające, że w tym czasie, kiedy należy jak najbardziej uniezależniać się od kontaktu z innymi ludźmi, Joe Ely zgromadził w studiu kilkunastu muzyków. Czterech gitarzystów, czterech basistów, dwóch czy nawet trzech perkusistów i dwóch klawiszowców, wśród nich słynnego Reese Winansa. Jeszcze jedno nagranie z albumu Love in the Midst of Mayhem. Tytuł tym razem absolutnie nieoptymistyczny. Cry. Joe Ely.

Już miałem przygrzać po tych dramatycznych nagraniach jakimś soczystym, elektrycznym bluesikiem, a tu nagle patrzę, do skrzyneczki wpada mi kolejna nowalika, więc zmieniam plan i... Ale żeby jeszcze wzmocnić napięcie, a moje własne napięcie głównie, jak sądzę, to teraz sięgam po coś, co wprowadzi w nastrój tej niespodziewanej nowalijki, a będzie to nagranie dosyć wiekowe. Rok 1971. Trzykrotna nagroda Grammy. Classical Gas.

Classical Guess, wykonawca Mason Williams, potrójna nagroda Grammy w 1968 roku, no i także pierwsze miejsca na listach przebojów. Pierwsze na liście Cashbox, druga na liście Billboardu, także w Europie duże sukcesy na listach europejskich, no i także to nagranie docierało do uszu polskich słuchaczy w tym czasie. Ja pamiętam, że wywarło to na mnie ogromne wrażenie, bo było to tak inne i tak odmienne od tego wszystkiego, co sączyło się z Radia Luxemburg, że było wręcz niewiarygodne. No i nic dziwnego, bo Mason Williams to gitarzysta klasyczny, który jednakże potrafił wtopić się z tą swoją maestrią gitarową w nurt popularnej muzyki amerykańskiej tego czasu. Mason Williams pozostał dla mnie w zasadzie artystą tego jednego sukcesu wielkiego, ale przecież nagrał płyt bez liku. I oto teraz niespodziewanie, i to jest ta niespodzianka, o której jeszcze nie mówiliśmy, wpadła mi w ręce, a bardziej w uszy, płytka zatytułowana Share Pickers. I to jest remasterowany album wydany w 1971 roku, na którym znalazło się kilka nagrań, o których istnieniu nigdy wcześniej nie wiedziałem. Przede wszystkim nie wiedziałem, że Mason Williams także śpiewał. Nie był to wokalista jakichś najwyższych lotów, ale niewątpliwie jego nagrania wokalne z towarzyszeniem gitary i zespołu brzmią zupełnie przyzwoicie. No więc pozwolę sobie teraz przywołać dwa nagrania Masona Williamsa z albumu Share Pickers z roku 1971. Pierwsze, no tak jakby chciał po prostu powiedzieć, że o sobie przypomina Here I Am, i to jest ten utwór, w którym Mason nie tylko gra na gitarze, ale i śpiewa, a do tego dołączymy jeszcze instrumentalne nagranie zatytułowane Train Ride in G. Mason Williams.

pociąg Masona Williamsa dojechał do stacji Noweliki spod Baobaba, że użyję takiej pięknej i przenośni. Słyszeli Państwo, jak z chwilą, kiedy się zatrzymał, parowóz wypuścił parę, te no, a my tej pary byśmy chcieli teraz troszkę dorzucić do atmosfery tego wydania Nowalijek spod Baobabu. No i bardzo proszę, oto pełna emocji pieśń z Kanady.

Blame It on the Sugar. To tytuł tej piosenki, a wykonawczyni Crystal Shawanda. Kanadyjska wokalistka, przez lata uważana za reprezentantkę muzyki country, ale dwie jej ostatnie płyty wskazują wyraźnie, że muzyka Crystal jest przesiąknięta bluesem. W kwietniu 2020 roku ukazał się jej nowy album zatytułowany Church House Blues. A sama Crystal Shawanda zwróciła moją uwagę już kilka lat temu. Były nawet starania, żeby przyjechała na występy do Polski, żeby wystąpiła na Suwałki Blues Festival. To na razie się jeszcze nie ziściło, ale wszystko przed nami. No, wystarczy tylko, żeby świat wrócił do jakiej takiej normalności. Podejmiemy starania, żeby Crystal Shawanda do nas zawitała. A wtedy może zaśpiewa i tę piosenkę. Evil Memory, Crystal Shawanda.

O złym wspomnieniu śpiewała Krystal Showanda. Nie wiem, czy wspominałem, że Krystal Showanda jest Indianką z plemienia Wikwim-Kung. To niewielka, 2,5-tysięczna grupa rdzennych mieszkańców Kanady, a konkretnie prowincji Ontario. Przenieśmy się z Kanady do Stanów.

No jakaś taka liryczna nam się zrobiła znaczna część tego wydania Nowali Ekspot Baobabu i już sobie tak myślałem, że teraz będzie znaczące ożywienie, no bo zdobyłem nowy album Weba Wildera, a Web Wilder to wykonawca z kręgu rock'n'rolla, a także rockabilly i przyzwyczaił mnie przynajmniej do tego, że wszystkie jego albumy są pełne takiej rock'n'rollowej, staroświeckiej energii. A tymczasem album, który nosi tytuł Night Without Love z wiosny 2020 roku, no niesie z sobą, powiedziałbym tak, średnio energetyczne przesłanie. Byłbym w ogóle zrezygnował z prezentacji jakiegokolwiek nagrania z tej płyty, gdyby nie to, że na samym końcu zamykają coś, co zawsze pobudzało mój organizm do rytmicznego kołysania się, a może nawet chwilami do podskoków. To słynna piosenka Tommy'ego Tuckera, zatytułowana High Heel Sneakers, którą po ponad

No i na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu coś o najlepszym przyjacielu człowieka, czyli o piesku. Victor Wainwright ma psa, którego nazwał Riley. Sądzę, że jest to kolejny element ogromnego szacunku i takiego zapatrzenia w twórczość B.B. Kinga, który przecież tak naprawdę nazywał się Riley B. King. No więc Victor Wainwright i jego The Train z nowiutkiej płyty, która ukaże się w maju 2020 roku, zagra i zaśpiewa o swoim piesku My Dog Riley.

0: To była audycja Nowaliki spod Baobabu, która zazwyczaj na antenie radia Baobab pojawia się w okolicach 11 z niewielkim hakiem w niedzielę. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Nowaliki spod Baobabu. Radio Baobab. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Everybody!
1: Bielszy odcień bluesa.
0: Drogie patronki, drodzy patroni, słuchaczki, słuchacze, to wydanie Bielszego odcienia bluesa będzie absolutnie odmienne od wszystkich dotychczasowych. A natchnęła mnie ideą takiego właśnie scenariusza tej audycji, moja niedawna audycja w Radiu Nowy Świat, w której to przedstawiałem wspaniałe nagrania dwóch wielkich nieobecnych naszej muzycznej sceny, czyli Wojtka Karolaka i Jarka Śmietany. I tym tropem też chciałbym dzisiejszą audycję poprowadzić. Będzie ona w 98% wypełniona czystą muzyką obu tych artystów. A to dlatego, że chcę zaprezentować obszerne fragmenty dwóch koncertów, w których obaj ci artyści zaistnieli jako bardzo istotne elementy ścieżki dźwiękowej. Zacznę od Wojtka Karolaka, który sam kiedyś powiedział, że gdyby miał wybierać między ambitnym akustycznym jazzem a bluesem czy rockiem, to zostałby blues rockowcem. I właśnie w takim wcieleniu Wojtka Karolaka zaprezentuję w tej audycji. A będzie to fragment koncertu pod znaczącym bardzo tytułem. Tytuł Bielszy odcień bluesa. Koncert odbył się w 1997 roku i wystąpili na nim wszyscy laureaci Nagrody Majki, czyli Nagrody imienia Majki Jurkowskiej. Fragmenty tego koncertu prezentowałem już parokrotnie w różnych innych audycjach, ale wybrałem teraz te nagrania z tego właśnie koncertu, które, jak sądzę, nigdy jeszcze wcześniej w Bielszym odcieniu bluesa nie były prezentowane. Więc będzie to też swojego rodzaju biały kruk. Ale przede wszystkim chciałbym, żeby zwrócili Państwo uwagę na instrument Hammond B3, bo zanim właśnie siedział i z niego wydobywał swoje niezwykle krągłe dźwięki Wojtek Karolak, który towarzyszył wszystkim wykonawcom tego dnia w trakcie tego koncertu. A usłyszymy kolejno, przecież same największe tuzy polskiego bluesa. A więc kolejno będą to Tadeusz Nalepa, który wykona Ten o Tobie film, następnie Irek Dudek z utworem So It's True, potem Sławek Wierzcholski i jego hymn Chory na bluesa. No a do tego wszystkiego rodzynek na torcie, czyli jedyny obcokrajowiec, który może się poszczycić zdobyciem polskiego Fryderyka, Carlos Johnson. Otóż Carlos Johnson wystąpi w zasadzie w dwóch nagraniach, bo pierwsze to jego własna kompozycja Bluesman, a na zakończenie tego fragmentu koncertu wspólnie wszyscy ci wymienieni przeze mnie artyści wykonają Sweet Home Chicago. Oczywiście we wszystkich tych nagraniach usłyszą Państwo Hammonda Wojtka Karolaka. Bielszy odcień bluesa 1997.

Wystarczy czyjś daleki śmiech. Wystarczy liścia, nikły tłum. I już we mnie kręci się.

Wtedy sobie wtedy, jakby złą brzmienie miał. Chwyciło mnie to wtedy, zapłonął we mnie szał. Jestem chory na bluesa. Jestem chory na bluesa. Jestem chory na bluesa. I wyzdrowieć wcale nie chcę już. Potem był Matt Waters i wielu innych też.

The bank don't mess around. Let's go, y'all.

trzeciego. Jeden, jedyny raz razem na scenie. Sławek Wierzcholski. Tadeusz Nalepa. Irek Dudek. Carlos Jansson. Leszek Cichoński. Paweł Ostawił. Wojciech Karolak. Zbigniew Lewandowski. Młodek Krakus. Jerzy Kaczmarek. I kłania się Jan Chojnacki. To były niezapomniane chwile z bluesem. Koncert poświęcony Marii Jurkowskiej.

To był pierwszy odcień bluesa, rok 1997. 20 lat później Jarek Śmietana święcił 40 lat swojego uczestnictwa w życiu muzycznym polskim, również w trakcie koncertu, w którym zaprezentował się w nietypowym nieco dla siebie repertuarze związanym z bluesem, czy też, jak to się mówiło w dawnych czasach, z rytmem bluesem. Jarek Śmietana wystąpił wówczas z basistą Krzysztofem Ścierańskim, z perkusistą Adamem Czerwińskim. Od czasu do czasu też towarzyszył mu wokalnie Bill Neal. I całość tej części koncertu poświęcił Jarek wówczas swojej fascynacji nagraniami z połowy lat 60., nagraniami jego wielkich wzorców blues rockowych. Jakich? A to pozostawiam już do Państwa dociekliwości. Kolejno usłyszymy, i to niech będzie wskazówka dla tych, którzy chcą się zorientować, o co chodzi, The House of the Rising Sun, następnie Need Your Love So Bad, potem I'm Crying, zaraz zatem Don't Bring Me Down, następnie Little Wing i na zakończenie Let the Good Times Roll. Rok 2017, koncert z okazji 40-lecia działalności artystycznej Jarka Śmietany.

Panie i panowie, ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, do której go zaprosiła Zofia Sylwin, najwspanialszego gitarzystę naszej ojczyzny, Jarka Śmietanę. Żegna państwa młodzieżowa publiczność, żegnają realizatorzy dźwięku Jarosław Regulski, Jacek Gładkowski. Żegna Jan Chojnacki, który obiecuje, że to, co się będzie działo po zejściu z anteny, usłyszą państwo w pierwszym odcieniu bluesa. Jarek Śmietana.

0: Bienvenue.
1: Dziękuję bardzo.
0: Chcecie Państwo jeszcze może jakiś... No to zróbmy eksperyment wokalno-muzyczny z udziałem słuchaczy. Chciałbym Państwa zaprosić do zaśpiewania refrenu tego znanego standardu z 60-tych lat. Piosenka jest o miłości nieszczęśliwej perkusisty do pewnej damy, która wybrała gitarzystę. No tak to czasem w życiu bywa. Perkusista jest załamany. Płacze. Będziemy płakać razem z nim. Słowa są angielskie, melodia jest też angielska. My mamy taki sentyment do muzyki z lat 60. Akurat tak się dziwnie składa, że cokolwiek chciałbym posłuchać w domu, mam bardzo taką dużą kolekcję płyt, to zawsze sięgam do muzyki z lat 60., czy to polskiej, czy zagranicznej. Czy to jazz, czy to blues, czy to cokolwiek. Jakieś magiczne lata były 60. zeszłego stulecia oczywiście. Myślę, że mężczyźni to mogą pamiętać te lata.

Adam Czerwiński, Bemi. Krzysztof Szczerański, Das. Nasz specjalny gość z Australii, Bill Neal. Ja się nazywam Jarek Śmietana, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Właśnie się zastanawiałem, bo przez ponad 35 lat grałem bebop i nigdy nie miałem takiej owacji.

To chyba trzeba zacząć grać rock'n'rolla. Proszę Państwa, w takim razie, skoro już jesteśmy przy pieśniach o miłości i przy śpiewaniu wspólnym, mamy jeszcze jeden song z tych samych lat i też wciągniemy was, to będzie trudniejsze trochę. Proszę Państwa, więc najpierw was musimy znowu nauczyć słów. Słowa są troszkę bardziej skomplikowane niż powinno być. Po angielsku to brzmi tak. O. Oh no. Don't bring me down.

0: Jesteśmy całe.
1: Adam Czerwiński, Krzysztof Szerański, Aleksandr. Dziękujemy bardzo Państwu. Przyjdźcie jeszcze kiedyś na nasz koncert.

Skoro jesteśmy przy Hendrixie, to już do dzisiejszego końca wieczoru chyba zostaniemy przy Hendrixie. I mamy taki utwór z jego ostatniej płyty, takiej firmowanej przez grupę Experience. To moja ulubiona płyta Jimi Hendrixa, Electric Ladyland. Na tej płycie jest wspaniały rock'n'rollowy standard pod tytułem Come on, let the good time roll. Tylko że w ciekawej aranżacji Hendrixa, z taką dodaną frazą, no typowy Jimi Hendrix. Tutaj jest przesłanie Come on, let the good time roll, czyli niech się dobrze dzieje po prostu. Dziękujemy Państwu, żeście przyszli i jest nam szalenie miło i mam nadzieję, że nas może kiedyś jeszcze tutaj zaproszą. Thank you.

Nowaliki spod baobabu. W nowalikach spod baobabu doczekaliśmy się wreszcie takiego momentu, w którym zabrzmią utwory związane z Bożym Narodzeniem, no bo też rejestruję tę audycję w takim właśnie przedświątecznym klimacie, kiedy to nawet w niedzielę trzeba iść do galerii handlowej, żeby sprostać wymaganiom świątecznej zarazy zakupowej. Będzie więc dzisiaj troszkę tak zwanych christmasowych nagrań, ale proszę się nie obawiać, to nie będzie najistotniejsza część tej audycji. Będą atrakcje wielkie, ale pod koniec tego wydania Nowalijek spod baobabu.

Ten jakżeż sympatyczny bluesik oparty na linii melodycznej Merry Christmas Baby firmuje John Legend, a nagranie pochodzi z płyty A Legendary Christmas, która ukazała się w tym roku w nieco wzbogaconym kształcie. I po raz kolejny John Legend udowadnia tutaj, że zawdzięcza wiele swoim bluesowym korzeniom, chociaż obraca się przecież w kręgu bardzo różnych estetyk i robi to, trzeba przyznać, bardzo sprawnie. Co zresztą za chwileczkę udowodnimy. Kolejne nagranie z tego albumu to duet Johnny'ego Legenda z Kelly Clarkson, Baby It's Cold Outside, no i jeszcze będzie Christmas in New Orleans. Tu John Legend nawiązuje do tradycji nowoorleańskiej, dając dowód temu, o czym wcześniej mówiłem, że potrafi odnaleźć się w każdym klimacie i w każdej stylistyce.

Myślę, że część naszych słuchaczek i słuchaczy będzie zaskoczona, że ten wykonawca dostępuje zaszczytu, by wystąpić w Radiu Baobab, no bo zapewne Państwo wiedzą, że raczej artystów z kręgu muzyki pop nie wspieramy specjalnie w Baobabie, ale przed świętami można zrobić wyjątek. Tym bardziej, że są to smaczne piosenki w wykonaniu Robiego Williamsa. Ten christmasowy album Robiego Williamsa tak naprawdę ukazał się już w 2019 roku, no ale teraz został wzbogacony o 4 nowe nagrania i jest prezentowany w wersji luksusowej, deluxe. Nosi tytuł ta płyta The Christmas Present. Wybrałem z tego albumu dwa duety Robiego Williamsa. Santa Baby, znany na przykład z wykonania Earthy Kid z przeszłości. Tutaj Robbie Williams śpiewa z niemiecką wokalistką Helen Fischer. A drugie nagranie nosi tytuł It Takes Two i to jest duet Robiego Williamsa z Rodem Stewartem.

W grudniu nie ma najlepszej gleby dla płytowych nowalijek, no bo też wydawcy wszystko to, co chcieli zaprezentować atrakcyjnego światu, raczej awizują wcześniej, tak żeby fani mieli możliwość przeliczyć kasę i zdecydować, na co ostatecznie wydać pieniądze na świąteczne prezenty. No ale zdarzają się też i albo to przez zaniedbanie, albo po prostu specjalnie jako zasygnalizowanie odmiennego stosunku do świątecznego szaleństwa, zdarzają się inne rozwiązania. Takim rozwiązaniem jest zaproponowanie na początku grudnia 2020 roku albumu Tea for the Tillerman. To oczywiście płyta znana z zamierzchłej przeszłości, bo to jest jeden z najlepszych albumów Cata Stevensa, nazywającego się od pewnego czasu Yusufem. Dla bezpieczeństwa w tym przypadku, czyli w wydaniu deluxe płyty Tea for the Tillerman, Cat Stevens występuje także jako Yusuf. To jest wydawnictwo bardzo bogate, bo płyta oryginalna występuje tu w kilku wcieleniach. Jest oczywiście to nagranie najbardziej oryginalne, jest też zremasterowane i wreszcie jest zremiksowane. Ja mam zazwyczaj dosyć krytyczny stosunek do owych remiksów i remasterów, ale muszę przyznać, że brzmienie nagrań z albumu Tea for the Tillerman po remiksie w 2020 roku nabiera rzeczywiście bardzo bogatego charakteru, głównie w tej warstwie produkcyjnej. Oto dwa przykłady tego remiksowego bogactwa: Wild World i Where Do the Children Play? Yusuf, Cat Stevens.

Powoli też musimy się zacząć przyzwyczajać, że kolejne nowaliki będą sygnowane datą 2021. Tak też jest w przypadku albumu zatytułowanego The Battle at Gordon's Gate. To nowy album Greta Van Fleet. Bracia Kiszkowie zaprezentują ten album już w lutym, a na razie udostępnili nam dwa nagrania z tej płyty, które noszą tytuły Age of Machine i My Way Soon. Oto Greta Van Fleet 2021.

kilka nowalijek z naszej ojczystej muzycznej gleby. Tropical Soldiers in Paradise. Sekstet z okolic trójmiejskich, który w swoim manifeście programowym informuje, że jego członkowie inspirują się bardzo różnymi kierunkami muzycznymi. Zapytani o swoje inspiracje wymieniają na przykład Fela Kuti, hip-hop z lat 90., afrykańskich gitarzystów, czy wreszcie sambę z Rio de Janeiro. Ten eklektyzm daje im się jednak połączyć w bardzo strawną dla mojej duszy i mojego odbiorniczka całość, a to dlatego, że potrafili znaleźć właściwe proporcje między instrumentami akustycznymi, tymi prawdziwymi, a wynalazkami współczesnej elektroniki, co nie zawsze udaje się współczesnym wykonawcom. Żeby Państwu pozwolić lepiej zrozumieć, o czym mówię, podam po prostu skład zespołu. Marcin Sojka gra na ksylofonie, ale także korzysta z różnych sampli. Maciek Łebkowski gra na gitarze elektrycznej, Bartek Krajewski na perkusjonaliach i kongach, Kuba Łupiński trąbka, Grzegorz Pałka puzon i Emilia Gołos syntezatory i piano. No i właśnie dzięki temu bogactwu udaje się tropikalnym żołnierzom sformować bardzo przyjemną muzyczną falę uderzeniową. Wydany w tym roku album nosi skromny tytuł 2. Pewnie sugeruje to według mojej błyskotliwej dociekliwości, że to jest druga płyta w ich dorobku i zawiera 10 nagrań podstawowych, a we wzbogaconej wersji jeszcze dochodzą do tego 3 bonusy nagrane live. Nie zdziwi Państwa zapewne, że z tego bogactwa wybrałem utwór zatytułowany Delta. Tropical Soldiers in Paradise w nowalijkach spod Baobabu.

Kolejna nowalijka z naszej rodzimej produkcji fonograficznej to album Waglewski Fish Emade, zatytułowany Duchy ludzi i zwierząt. Dzieło wspólne rodziny Waglewskich, wzbogacone przez udział zaprzyjaźnionych i od wielu zresztą lat współpracujących z nimi muzyków. Materiał muzyczny i tekstowy to dzieło w różnych proporcjach Bartosza Waglewskiego i Wojciecha Waglewskiego. Przy czym zasada generalnie jest taka, że tam, gdzie słowa napisał Wojciech, to on też udziela głosu i vice versa, że tak powiem, czyli Bartosz śpiewa swoją poezję, choć jest pewien wyłom w tej zasadzie, bo w utworze Król, do którego słowa napisał Bartosz Waglewski, śpiewa Wojciech Waglewski. I ten właśnie utwór chcę Państwu zaproponować.

Niezwykłą aktywność twórczą prezentuje w tym roku Wojciech Wagleski, który firmuje już swoim nazwiskiem trzecią chyba płytę w 2020 roku. Mam teraz w rękach album zatytułowany Anawa 2020. To jest bardzo autorskie odczytanie twórczości Jana Kantego Pawluśkiewicza i Marka Grechuty. I do tej lektury zaprosił Wojciech Wagleski kilkoro swoich znakomitych przyjaciół, Katarzynę Nosowską, Krzysztofa Zaleskiego z Piętego i Kasię Piszek, Kasai. To bardzo ważny element na tej płycie, bo Kasai spina jak gdyby cały album swoją aurą muzyczną. Ona jest kompozytorką intro do tej płyty, intro zatytułowanego Stoją gorzkie pagórki, i ona też zamyka swoim delikatnym, oszczędnym, bardzo smacznym fortepianem ostatnie nagranie na tej płycie, czyli słynny Korowód. No i właśnie posłuchamy w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu Korowodu Jana Kantego Pawluśkiewicza ze słowami Leszka Aleksandra Moczulskiego w odczytaniu z 2020 roku przez Wojciecha Wagleskiego.

Na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu kolejne nagranie, które znajdzie się na albumie płytowym wydanym dopiero w 2021 roku i to w kwietniu 2021 roku. Zawierać ono będzie nagranie wydarzenia, które miało miejsce 25 lutego 2020 roku w londyńskim Palladium. Producentem tego wydarzenia był Mick Fleetwood, a całość poświęcona była twórczości jego przyjaciela i współzałożyciela zespołu Fleetwood Mac, Petera Greena. Fleetwoodowi udało się zaprosić do udziału w tym koncercie zupełnie niesłychane grono artystów, którzy przyznają się do tego, że muzyka Petera Greena była dla nich inspiracją. Oto nazwiska artystów, którzy wzięli udział w tym koncercie i których usłyszymy w nagraniach. Billy Gibbons, David Gilmour, Pete Townsend, John Mayall, Christine McVie, Zach Starkey, Steven Tyler, Bill Wyman, Noel Gallagher, Neil Finn, Kirk Hammett i Jeremy Spencer. Artystom tym towarzyszyła w trakcie koncertu formacja prowadzona przez Micka Fleetwooda, w której udział wzięli Andy Fairweather-Low, Dave Brons, Rick Vito, Johnny Lang i Ricky Peterson. A współproducentem dodatkowo jeszcze tego koncertu był słynny Glyn Johns. Płyty CD i DVD ukażą się dopiero w kwietniu 2021 roku, ale żeby Państwu dać dźwiękowy obraz tego, jak to będzie wszystko się prezentować, teraz Green Manalishi. Śpiewa Billy Gibbons, a na gitarze gra Kirk Hammett. I to na tym samym Gibsonie, na którym w przeszłości grywał Peter Green. Oto Green Manalishi w wykonaniu Micka Fleetwooda i jego przyjaciół. To były Nowaliki spod Baobabu, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: gotta listen.
1: Nowaliki spod baobabu. Radio Baobab.

0: barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Z Ligurecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski. Trują o muzyce, witają Państwa uniżenie i serdecznie.
1: Górecka.
0: I Sosnowski. Górecka opowie Państwu o dzisiejszym temacie audycji, ponieważ Górecka ten temat odgórnie narzuciła i zaproponowała.
1: Ja niczego nie narzuciłam, proszę Państwa, to Sosnowski wprowadza w błąd nieco, choć faktycznie ten temat został przeze mnie zaproponowany, a podpowiedziało mi go życie. Dlatego, że w tym tygodniu po raz pierwszy poczułam takie mroźne, mroźne powietrze. A jeszcze muszą Państwo wiedzieć, że zapowietrzył nam się kaloryfer i po prostu tematem dzisiejszej audycji będzie zimno. Idealną piosenką na początek będzie numer zatytułowany Zimno, ku naszemu zaskoczeniu, zaśpiewany i stworzony przez młodziutką dziewczynę z gitarą, która nazywa się Magda Klus. I jej epka została wydana przez wydawnictwo Fonobo w ramach projektu Fonobo Picture, czyli takiego projektu, który promuje debiutantów i wydaje im epki. Polecam się zapoznać z tymi nowymi artystami, bo naprawdę jest tam sporo ciekawych projektów, ale jeżeli chodzi o Magdę Klus, to szczególnie mnie właśnie ujęła. Po jej przypadku widzę, jak trudno teraz jest naprawdę debiutantom się promować, jak się zmienił rynek muzyczny to przez pandemię i przez inne różne czynniki. I naprawdę proszę Państwa, żebyście posłuchali tego, co ona ma do zaproponowania, bo wydaje mi się, że jej piosenki zasługują na dużo większy odzew niż to się stało. Posłuchajmy utworu Zimno.

0: Nie ma więc tutaj żadnej demagogii ani propagandy. My po prostu mówimy, jak jest zimno.
1: Tak, jesteśmy jak Mariusz Max Kolonko, proszę Państwa. A tymczasem wracamy do tematu naszej audycji i ona nie mogłaby się odbyć bez utworu zespołu The Rolling Stones, Winter, którego posłuchamy w zremasterowanej wersji z naszego ulubionego roku 2020.

0: Ja, jak zwykle, podszedłem do tematu troszeczkę inaczej niż Góreczka. Otóż Góreczka niezwykle przywiązuje się do tekstów piosenek, a szczególnie do tytułów tychże. Ja tymczasem posługuję...
1: Zupełnie jest to nieprawda. Ja się przywiązuję do treści utworów, a nie tytułów tylko.
0: Podchodzę do piosenek bardzo mocno emocjonalnie i jakiś czas temu, podczas tworzenia playlist moich własnych, prywatnych, odsłuchowych, jedną z playlist, jaką sobie wtedy określiłem, była playlista zatytułowana Cold Blues. No i jakże zupełnie niespodziewanie okazało się, że te piosenki znajdujące się w ramach playlisty Cold doskonale pasują do dzisiejszej audycji. Jedną z piosenek była piosenka White Wine australijskiego zespołu, który nazywa się The Vernons. Piosenka White Wine pochodzi z 2013 roku.

0: Ale to jest nieprawda, że ta piosenka tylko tak emocjonalnie pasuje do tej audycji, bo jeżeli chodzi o treść i tytuł też, bo przecież wszyscy wiedzą, że białe wino najlepiej smakuje na zimno, prawda?
1: Mi by się raczej skojarzyło z White Christmas, ale white wine to white, prawie jak cold.
0: Bardzo próbuję wyciągnąć do ciebie rękę tutaj i po prostu uratować nas od konfliktu, ale trudno idzie. Natomiast kolejna próba teraz będzie bez komentarza utwór Marii Peszek Marznę bez ciebie z płyty Maria Awaria.

A teraz przenosimy się do Kentucky w Stanach Zjednoczonych, a tam zespół Cage the Elephant, który stworzył utwór Cold, Cold, Cold.

Z Kentucky tymczasem przeniesiemy się do Oklahomy, z której to pochodzi J.D. McPherson, którego piosenka również znalazła się na playliście Cold Blues, tej, o której wspominałem już wcześniej. Piosenka zatytułowana jest Lucky Penny.

tak na zewnątrz jest zimno, no to prędzej czy później lądujemy w domu. I bez żalu, w związku z tym zaproponuję Państwu teraz utwór naszego ukochanego Michaela Kiwanuki, Home Again.

Skoro zrobiło się już tak cieplej, dużo cieplej niż to na samym początku audycji i już prawie się nie kłócimy, zaproponuję piosenkę amerykańskiego wokalisty, gitarzysty i producenta, bynajmniej nie o anglojęzycznym imieniu i nazwisku, ponieważ ten wykonawca nazywa się Haniel Khatib, a utwór, który chciałbym dzisiaj Państwu zaproponować, pochodzi z jego trzeciej płyty i nosi tytuł Two Brothers.

0: Przepraszam, ale co właściwie ten utwór ma do zimna?
1: No właśnie, jest bardzo ciepły. Pozostaje w totalnej opozycji. Jeżeli tak można mówić o piosenkach.
0: To w takim razie jest ci to wybaczone, bo jak wiemy, opozycja jest bardzo potrzebna w życiu. A ja wrócę jednak do naszego tematu, bo jak jest zimno, no to też pojawia się taki jeden problem. Zimna kawa, proszę Państwa. I w związku z tym chciałabym, żebyśmy posłuchali utworu Coffee Cold autorstwa Galta McDermotta, czyli kanadyjskiego kompozytora, który stworzył m.in. utwory do musicalu Hair. Zimna kawa.

0: A Prince posunął się dalej i na swojej płycie Piano and the Microphone z 1983 roku wykonał utwór Cold Coffee and Cocaine. Sam raz na dzisiaj.
1: Cold coffee and cocaine. Say it. Yes. Kidding now.

seat over your place. Last time, baby, I eat over your plate.

baby. Oh, baby. I gotta chase it. Oh, breathe it.

0: coffee. Jak Państwo widzą, niemieckie i skandynawskie geny góreckie dały o sobie znać w dzisiejszej audycji bardzo mocno. Chcąc, nie chcąc, muszę zaproponować Państwu ostatni kawałek w dzisiejszej audycji i powiem szczerze, że od 2 tygodni chodzi on za mną jak bimber za chłopem, dlatego też ostatnią piosenką w dzisiejszej audycji będzie jeden z największych przebojów Nicka Cave'a, ale tutaj w zupełnie świeżym i nowym wykonaniu. Piosenka w tej wersji znalazła się na zarejestrowanym na żywo ostatnim albumie Nicka Cave'a.
1: Nie sądzisz, że Nick Cave właśnie dobrze pasuje na taką porę roku jak teraz?
0: Z tych wszystkich niezwykle zimnych utworów Nicka, ja odbieram ten utwór jako wyjątkowo krzepiący i ocieplający.
1: No bo właśnie o to chodzi chyba też w muzyce takiej na zimno, żeby ona nas nie mroziła dodatkowo, tylko właśnie żeby dawała nam taki ciepły oddech, prawda?
0: Serdecznie dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Wyjątkowo zimną muzykę prezentowali dla Państwa wyjątkowo ciepli i gorący
1: Górecka
0: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Nowaliki spod Baobabu. I w Nowalikach wita Jan Chojnacki. Zastanawiam się, czy przypadkiem część z prezentowanych dzisiaj nowalijek nie powinny zostać nazwane nowalijami, bo to są takie, radzieccy towarzysze mówili grandiozne, czyli bardzo uroczyste nowalijki. No więc może one są nowalije. Zaczynamy właśnie od takiej dramatycznej nowalijki.

Pamiętają Państwo te dramatyczne pieśni związane z Jamesem Bondem i filmami Goldfinger, czy Moonraker, czy Diamonds Are Forever? Oczywiście tak. To jest Shirley Bassey, dama Orderu Królewskiego, czyli szlachcianka obecnie. Ukończyła niedawno 83 lata i z okazji w zasadzie 70-lecia swojego uczestnictwa w brytyjskim showbiznesie Walijka zdecydowała się na nagranie swojej 70. zdaje się płyty już. W ciągu kariery wydała tych płyt właśnie około 70. Statystycy mówią, że sprzedało ich się ponad 140 milionów egzemplarzy na całym świecie. No, niezły wynik. I w 2020 roku Shirley Bassey prezentuje światu swój nowy album, trochę zdaje się taki mający charakter pożegnalnego. I owe it all to you. Wszystko tobie zawdzięczam. To tytuł tego albumu. Prezentuję tę płytę właśnie ze względu na opisane wcześniej okoliczności, na te wszystkie wspaniałości i statystyczne, niesłychane liczby. No bo to niewątpliwie jest bardzo zasłużona dla muzyki XX wieku artystka. No więc niech zaznaczy się też i w wieku XXI. Słuchaliśmy rozpoczynającej płytę uwertury, która łączyła się następnie z utworem Who Wants to Live Forever, czyli Kto chce żyć wiecznie. A do tego jeszcze teraz dołączę przecudną, jak zawsze, kompozycję Charlie'ego Chaplina, Smile. Dame Shirley Bassey.

Tak jak to jest teraz w okresie covidowym, sporo pokazuje się płyt, które no, znamy już z przeszłości, bo ukazywały się dobrych kilka, czasami nawet kilkadziesiąt lat temu. I tak też się rzecz ma z albumem Summer Teeth grupy Wilco. Oryginalnie płyta ta została wydana w 1999 roku i w zasadzie nie należała do najbardziej popularnych czy znaczących w dyskografii Wilco albumów, ale ja uważam, że jest to płyta interesująca, taka odmienna od pozostałych w dyskografii Wilco i dlatego z zainteresowaniem przystąpiłem do słuchania tego albumu. Nie zmieniam mojego zdania, że jest to płyta interesująca. No a do tego jeszcze dorzucono do wydawnictwa z 2020 roku kilka nagrań wcześniej niepublikowanych, głównie zresztą koncertowych. I te koncertowe chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć. Ale zaczniemy od She's a Jar, czyli z nagrania studyjnego, z tego oryginalnego wydania Summer Teeth, no a potem właśnie będą dwa nagrania koncertowe. Hoodoo Voodoo i Christ for President. Oto Wilco z luksusowej edycji albumu Summer Teeth.

A teraz troszkę jazzu. Yellow Jackets, bardzo zasłużona orkiestra, istniejąca od 1977.

płytki, która nosi tytuł Jackets XL, dwa nagrania: Downtown i Imperial Strat. Yellow Jackets z Big Bandem WDR.

Tę pieśń, która za chwileczkę zabrzmi, oczywiście znamy, bo jest to pieśń historyczna, choć tym razem będzie to wykonanie odmienne od oryginału.

Song for Jeffrey, znane doskonale z repertuaru Jeffro Tull. To wykonanie znalazło się na wydanej w 2020 roku płycie zatytułowanej 50 Years of Jeffro Tull, którą firmuje Martin Barr, czyli oryginalny gitarzysta, który z Jeffro Tull no, nie jest już związany, bo przecież Anderson rozwiązał ten zespół już chyba 8 czy 10 lat temu, a Martin Barr nadal działa samodzielnie. No i teraz zdecydował się w 50-lecie istnienia Jeffro Tull zrealizować album, w którym nawiązuje do słynnych i mniej słynnych utworów z repertuaru swojego macierzystego zespołu. Stara się przy tym nie powtarzać nuta w nutę tego, co zagrał na oryginałach, tylko prezentuje ten repertuar po swojemu. No zresztą udział wokalisty, który ani trochę Andersona nie przypomina, musiał też na to wpłynąć. Z albumu 50 Years of Jeffro Tull Martina Barr dwa nagrania: New Day Yesterday i Life is a Long

Na koniec prezentacji nowych nagrań z listopada 2020 roku coś, co zadziwia mnie ogromnie, bo to jest nowa płyta Juniora Wellsa, którego nie ma już wśród żywych od ponad ćwierćwiecza. A tymczasem okazuje się, że metodami różnych zabiegów producenckich można było Juniora Wellsa połączyć z współczesnymi wykonawcami bluesa, takimi jak chociażby Tyler Bryant, Albert Castillo, Mike Zito czy Eric Gales. W ten sposób powstał album zatytułowany Blues Brothers, czyli Junior Wells w otoczeniu w zasadzie współczesnych gitarzystów bluesowych. Będę pewnie do tej płyty wracał, bo to jest ciekawostka niesłychana, czy w Bielszym Odcieniu Bluesa, czy w jakichś innych audycjach. A teraz w Nowalijkach dwa nagrania z albumu Blues Brothers Juniora Wellsa. Jedno z najsłynniejszych z jego repertuaru, czyli Hoodoo Man Blues z uczestnictwem Joe Louisa Walkera i na koniec dzisiejszych nowalijek Blues Hit Big Town. Tu na gitarze zagra Colin James. Oto Junior Wells z 2020 roku.

Nowaliki spod baobabu. To wydanie Nowalijek. Rozpocznijmy z nowalikowym przytupem.

Niewykluczone, że będzie to ulubiona nowalijka wiosny 2020 roku. Płytka, której fragmenty już prezentowałem w nowalijkach poprzednio, powraca. No bo wreszcie ukazała się 15 maja. Przypomnę tylko, że firmuje ją Dion, tak, ten słynny Dion DiMucci, który w latach 50. i 60. wzbudzał zachwyt młodzieży rock'n'rollowej. No a teraz po tych 60 czy nawet prawie 70 latach powraca, nie po raz pierwszy zresztą, w bluesowym wydaniu. Jak wspomina Dion, blues był zawsze istotnym elementem. Przecież jego hit z początku lat 60. był tak naprawdę 12-taktowym bluesem, słynny The Wanderer. No, tym razem Dion skoncentrował się na własnej twórczości. Wszystkie piosenki na tej płycie są jego autorstwa i z jego muzyką, z drobnymi wyjątkami, że ktoś mu tam gdzieś coś dopisał. No, a wśród tych gości są Jeff Beck, Rory Block, Joe Bonamassa, którego już słuchaliśmy, Samantha Fish, Sonny Landreth, Patti Shalfa i Bruce Springsteen, których słuchaliśmy też już w którejś z poprzednich wydań nowalijek, Stevie Van Zandt, Jerry i Jimmy Vivino i Joe Louis Walker, który zresztą za chwileczkę ponownie się objawi, ale tym razem w towarzystwie dodatkowo jeszcze Vana Morrisona. I tak oto panowie, Dion jako gospodarz i Van Morrison oraz Joe Louis Walker wykonają utwór I Got Nothing.

Van Morrison, Joe Louis Walker i gospodarz tego nagrania Dion w utworze I Got Nothing. To fragment płytki Blues with Friends. Myślę, że będziemy lubić tę płytkę. My wszyscy, którzy lubimy prawdziwą, żywą, kołyszącą, bluesowatą muzyczkę. No a teraz zdecydowałem się na dramatyczną zmianę nastroju, klimatu, stylistyki, czegoś by tu jeszcze, no generalnie prawie wszystkiego, jeśli chodzi o brzmienie. Moby z długo oczekiwaną nową płytą All Visible Objects się objawił. Podobnie jak w przypadku Diona, premiera 15 maja 2020 roku. Jeżeli ktoś chce szukać płyty Mobiego, to w kategorii elektronika ona występuje, chociaż na szczęście ta elektronika nie jest, jak sądzę, myślą przewodnią twórczości Mobiego. Ump, ump, ump i pum, pum, pum, czyli jakieś takie uproszczone elementy rytmiczno-perkusyjne, oczywiście tu są, ale Moby jest też melodykiem niewątpliwie, a także, no co tu dużo ukrywać, on jest jednak sentymentalny, jak chociażby w tej piosence. My Only Love z albumu All Visible Objects, Moby.

To był Moby. A teraz kolejna porcja liryczno-sentymentalnej muzyki, chociaż tym razem już pozbawionej elektronicznego otoczenia. Tutaj wszystkie prawie instrumenty są prawdziwe, naturalne i ten liryczny sentymentalizm bardziej do mnie przemawia.

What I've Done to Help to tytuł tej piosenki, a autor Jason Isbell. Autor w sensie i kompozycji, i wykonania, z tym, że to nagranie i zarazem całą płytę firmuje formacja Jason Isbell and the 400 Unit. Album nosi tytuł Reunions. Jason Isbell nam, słuchaczom różnych audycji w polskich radiofoniach, znany jest przede wszystkim jako współudziałowiec kantrowo-rockowo odmiennej formacji Drive-By Truckers. Tym razem Jason Isbell wraz ze swoim zespołem to dla mnie utożsamienie stuprocentowej Amerykany. Bardzo ładne piosenki, świetnie zinstrumentowane, fajnie zaśpiewane i to wszystko ma bardzo jasne i klarowne brzmienie. Po prostu ładna płyta. Chociaż kiedy wsłuchać się w teksty, to nie jest to aż tak proste, że życie jest tylko i wyłącznie ładne, jasne i klarowne. Jason Isbell and the 400 Unit jeszcze w jednym nagraniu zatytułowanym Dreamsicle.

Na początku audycji wygłosiłem taką oto błyskotliwą uwagę, że być może płyta Diona, Blues with the Friends, będzie ulubioną moją płytą wiosny 2020 roku. I teraz tak sobie myślę, że z kolei ulubioną moją płytą wiosny 2020 roku, płytą koncertową, może stać się płyta The Teskey Brothers. The Teskey Brothers zachwalałem wielokrotnie w różnych moich radiowych wystąpieniach i wiem, że od 2 lat jest też ten zespół wśród ulubieńców słuchaczy audycji okołobluesowych. To Australijczycy, którzy dotychczas wydali 2 płyty studyjne, no a teraz nadchodzi taki moment, że będzie dostępna płyta koncertowa. Zarejestrowana podczas 4 nocy koncertowych w Melbourne w sali The Forum. Płyta nosi tytuł Live at the Forum. Ten album zawiera 14 nagrań i są to koncertowe wersje utworów już w zasadzie znanych, poza jednym, bo będzie to coś nowego, ale o tym chyba w innej audycji, bo w tej dzisiejszej, i to jest też chyba premiera, jeśli chodzi o rozwiązanie repertuarowe audycji Nowaliki spod Baobabu, premiera polegająca na tym, że postanowiłem przedstawić pół płyty, a drugą połówkę przedstawię za tydzień. Więc oddam Państwa w objęcia fantastycznej, bardzo tradycyjnej, ale jednocześnie przesączonej taką młodzieńczą werwą muzyki The Teskey Brothers. Ten ich tradycjonalizm jest bardzo atrakcyjny w swojej formie. Przywiązują ogromną uwagę do tego, żeby to brzmiało też tak, jakby ta muzyka była nagrywana te 50 czy 60 lat wcześniej, więc całe to koncertowe zjawisko zostało utrwalone, proszę sobie wyobrazić, na prawdziwej taśmie magnetofonowej. Młodszych słuchaczy odsyłam do Wikipedii, niech sobie wstukają tape machine albo magnetofon taśmowy i tam będą wiedzieli, co to jest za zjawisko historyczne. Tą metodą zarejestrowana, bardzo przyjemna, nieco archaizowana muzyka w świetnym wykonaniu. The Teskey Brothers z albumu Live at the Forum. I kolejno usłyszymy Let Me Let You Down, Carry You, Crying Shame, Say You'll Do, So Caught Up, I Get Up i Rain. 7 nagrań z koncertu The Teskey Brothers w sali The Forum w Melbourne.

that you never say. Yeah.

Yeah!

Nowaliki spod baobabu. Nowaliki muzyczne mają to do siebie, że niektóre z nich szybko więdną, a inne wręcz przeciwnie, czasami rozwijają się i nabierają jeszcze nowego smaku. Ale są też takie, które, że tak powiem, od samej nowości wydają się być już troszkę przejrzałe.

Posłuchałem ja sobie tej piosenki teraz z Państwem i troszkę żałuję tej przejrzałości, o której mówiłem parę minut temu, bo to bardzo przyjemne nagranie. No, przede wszystkim dlatego, że to jest fantastyczna zupełnie kompozycja Bobby Gentry. Na płytce tej oryginalnej ukazała się w lipcu 1967 roku. No i stało się to nagranie też jednym z największych hitów drugiej połowy lat 60. w Ameryce. 4 nagrody Grammy, no i tam na wszystkich niemal listach przebojów na całym świecie to figurowało. Dlaczego więc mówię o przejrzałości? No dlatego, że upłynęło przecież ponad 50 lat od premiery. No i teraz wracamy do tego utworu w XXI wieku. I to nie była autorka tej pięknej piosenki, tylko amerykańska wokalistka Wendy Moulton. Ona chyba tym sposobem debiutuje w moich audycjach, bo nigdy wcześniej jakoś nie sięgałem po jej nagrania, a szczerze też powiem, że nawet nie wiedziałem chyba o jej istnieniu. I've Got You Covered to tytuł albumu, który Wendy Moulton nagrała w 2020 roku i który ukazał się latem tego roku. To Ode to Billy Joe oczywiście przyciągnęło moją uwagę. To bardzo jest przyzwoita wokalistka, wprawdzie głównie występuje jako osoba towarzysząca innym dużo słynniejszym, ale miała też jakieś swoje drobne przeboje w Ameryce. Jeszcze dwa numery z tej jej płytki. I Ain't Never to pierwszy tytuł, a drugi Driving Nails in My Coffin. I tutaj Wendy Moulton towarzyszą znakomitości. Wokalnie Becca Bramlett, a na gitarze i też troszkę głosem Vince Gill. Wendy Moulton.

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ukazała się płyta Wendy Moten, wydano album Bobby Gentry zatytułowany The Delta Suite. Oto jak rozpoczyna się ta płyta.

końcu lipca 2020 roku ukazał się album The Delta Suite, firmowany przez Bobby Gentry. No oczywiście wszyscy ci, którzy interesują się historią muzyki amerykańskiej, wiedzą, że to jest tak zwana reedycja, bo oryginalnie ten album ukazał się w 1968 roku. To była druga płyta w dyskografii Bobby Gentry. No i teraz tylko słuchamy jej odkurzonej, zremasterowanej i ustereofonicznionej wersji. Po raz pierwszy zresztą stereo słyszymy tę właśnie płytkę. Płytę otwiera wiązanka dwóch utworów, czyli Okolona River Bottom Band i Big Boss Man. W tej pierwszej Okolona River Bottom Band Bobby często śpiewa o Kosciuszko. Kosciuszko to jest miasto w centrum stanu Mississippi, niewielkie miasteczko, tam coś 7 czy 8 tysięcy mieszkańców, no ale bierze ono swoją nazwę od Tadeusza Kościuszki, bo Kościuszko po amerykańsku to jest właśnie Kosciuszko. To bardzo w ogóle ciekawa płyta, ta Delta Suite, bo Bobby Gentry zagrała tu na prawie wszystkich instrumentach. No oczywiście jest i sekcja dęta, i sekcja rytmiczna, ale Bobby Gentry zagrała tutaj wedle tego, co podają znawcy, na 6 różnych instrumentach, no i oczywiście śpiewała. Bobby Gentry zniknęła z horyzontu mniej więcej 40 lat temu, ale żyje nadal, nie bardzo wiadomo gdzie, i żal troszkę, że nie kontynuowała swojej kariery, która była przecież bardzo obiecująca, zwłaszcza na przełomie lat 60. i 70. No to jeszcze z płytki The Delta Suite jedno nagranie, po raz pierwszy w stereo. Bobby Gentry i Parchment Farm.

Kolejna nowa Lika to płyta autentycznie bardzo nowa i w dodatku taka, która powstała w ostatnich miesiącach, czyli w tym, wydawałoby się, absolutnie niesprzyjającym dla działań muzycznych klimacie.

To były fragmenty nowego albumu Treya Anastasio, płyty, która nosi tytuł Lonely Trip. Utwory z kolei nosiły tytuły A Way of Hope i Shaking Someone's Outstretched Hand. Ten album jest owocem działania muzycznego pod presją zarazy. Trey Anastasio, znany przede wszystkim jako lider i frontman zespołu Fish, utknął w swoim apartamencie nowojorskim na początku zarazy, no i przez kilkanaście tygodni nie potrafił się stamtąd wydobyć. Ale jak to mówią, nie marnował czasu, tylko wziął się do roboty i zaczął nagrywać różne nowe piosenki. W opisie do tej płytki napisał, że miał w sobie taką nieodpartą potrzebę utrzymania kontaktu i z odbiorcami, no i ze światem muzycznym. A w tym swoim apartamencie nowojorskim no nie miał jakiegoś specjalnie rozbudowanego aparatu do nagrywania, no ale podstawowe rzeczy były, bo były dwie gitary, jedna akustyczna, druga elektryczna, mały wzmacniaczyk, dwa mikrofony, trochę jakichś perkusjonaliów, no i dwa keyboardy, które uratowały całą sytuację, bo na przykład stary Kurzweil, jak napisał Anastasio, miał w sobie świetnie brzmiące bębny. Do tego konsoletka ośmiośladowa, no i do roboty. I w ten sposób powstał album Lonely Trip. I dobrze się stało, że powstał, bo to jest bardzo fajna muzyka. Zuch Anastasio, że samodzielnie zmajstrował coś tak przyjemnego. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu, nosi ono tytuł I Never Needed You Like This Before. Nigdy bardziej cię nie potrzebowałem. Trey Anastasio.

Właśnie zdałem sobie sprawę, że w Nowalijkach dotychczas nie prezentowałem żadnej płyty jazzowej. No ale przecież jazz też jest częścią mojego świata muzycznego, więc może czas, żeby nadrobić tę zaległość. Tym bardziej, że okazja fantastyczna się nadarza, bo w lipcu 2020 roku ukazał się nowy album kwartetu Joshua Redmana, zatytułowany Round Again. Jego kwartet to on sam, oczywiście na saksofonie, Brad Meldow na pianie, Christian McBride bas i Brian Blade perkusja. No, super grupa oczywiście, jakby na to nie patrzeć. I to jest płyta, którą ja charakteryzuję swoim amatorskim dosyć określeniem jazz, jazz w najbardziej takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nie będę się rozwodził, bo nie jestem krytykiem, tylko amatorem słuchania dobrej muzyki i dlatego zaproszę tylko Państwa i sam z przyjemnością raz jeszcze sobie posłucham. Right Back Round Again. Joshua Redman, Brad Meldow, Christian McBride i Brian Blade.

I teraz w Nowalijkach następuje dramatyczna zmiana nastroju. Przenosimy się do Teksasu, żeby posłuchać Jesse Daytona.

Te kompozycje z lat 70. Jacksona Browna wykonał Jesse Dayton bardzo współcześnie i pomieścił ją na swoim albumie, który zatytułował Mixtape Volume 1. Redneck Friend to jedno z 10 nagrań, które się znalazły na tej płycie i to są wszystko tak zwane covery, czyli Jesse Dayton zabrał się za nieswoje numery i to z bardzo różnych półek stylistycznych i nawet powiedziałbym geograficznie duży rozrzut tutaj jest inspiracji, bo obok Jacksona Browna mamy The Clash z Wielkiej Brytanii, Gordona Lightfoota z Kanady, Eltona Johna znowu z Wielkiej Brytanii, doktora Feelgooda z Wielkiej Brytanii, no i Bruce'a Springsteena, no to już tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Ja wybrałem z tego zbiorku Jesse'ego Daytona takie oto nowe wersje znanych bardzo numerów. Po pierwsze będzie to Harvest Neila Younga, a po drugie She's a Heartbreaker ZZ Top. Jesse Dayton.

Nowaliki spod baobabu byłyby nieważnymi nowalikami, gdyby nie pojawiła się w nich jakaś nowa realizacja Joe Bonamassy. No więc nadajemy pełną ważność tej edycji nowalijek spod baobabu i oto Joe Bonamassa w utworze Why Does It Take So Long to Say Goodbye? I to jest kolejny numer z awizowanej na październik 2020 roku nowej płyty Joe Bonamassy, która będzie nosiła tytuł Royal Tea. Nowaliki spod baobabu prezentował w radiu Baobab Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Ta audycja powstaje w czasie jednej z najsroższych zim ostatnich kilku dziesięcioleci. Najsroższych nie tylko w Polsce, ale także, jak słyszymy, w niektórych rejonach Stanów Zjednoczonych. Zachodzi więc pytanie, czy blues jako teoretycznie muzyka jednak z bardziej ciepłych rejonów naszego globu może stać się przedmiotem opowieści autorów muzyki ze słowami, czyli bluesowych pieśni. No i okazuje się, że wcale nie jest tak źle, to znaczy, że jest tych tematów około zimowych, około mrozowych w historii bluesa całkiem sporo. Kiedy zacząłem przeglądać moją bibliotekę wirtualną, okazało się, że niemal natychmiast wyświetliło mi się około 700 nagrań, które można by wykorzystać do zilustrowania hasła zima w bluesie albo blues w zimie. No więc to już wiadomo, że to wydanie pierwszego odcienia bluesa będzie traktowało o zimie. Zaczniemy od Johnny'ego Copelanda, który na swoim albumie z początku lat 90. płyta nosiła tytuł Catch Up with the Blues, pomieścił utwór zatytułowany, jakżeż wydaje się, aktualnie. Cold, Cold Winter, Johnny Copeland.

Sięgnijmy teraz do klasyki, bo po pierwsze to kompozycja słynnego duetu twórczego Jerry Lieber, Mike Stoller, a po drugie to wykonanie też jest niezmiernie klasyczne, no bo posłuchamy Raya Charlesa. Pieśń nosi tytuł The Snow is Falling. Pada śnieg.

zima w Chicago ma też swoje bluesowe odniesienie od wielu, wielu lat. Otóż Buddy Guy w swoim The Legends, słynnym klubie chicagowskim, organizuje wielotygodniowe spotkania z bluesem, w których on sam jest gospodarzem, a do udziału w tych koncertach zaprasza znajome i znajomych, przyjaciółki i przyjaciół z różnych rejonów Stanów Zjednoczonych i nie tylko. My posłuchamy nagrania zatytułowanego Snow, czyli śnieg, a głównym bohaterem tej właśnie rejestracji jest Willie Buck, no jeden z seniorów bluesowego chicagowskiego środowiska, wokalista obdarzony bardzo charakterystycznym głosem. Tutaj zaprezentuje się w towarzystwie Delmark All Stars.

Zima zaznaczyła się także, no, w sposób dosyć może fragmentaryczny, ale jednak wyraźny w dyskografii The Rolling Stones, bowiem na płycie Goat's Head Soup znajduje się utwór wyraźnie adresowany w stronę tej pory roku, no bo nosi prosty i zdecydowany tytuł Winter, The Rolling Stones.

Teraz będzie piosenka, która świadczy o tym, że nie tylko my staramy się jakoś zabezpieczyć przed skutkami zimy, czy to ubierając się cieplutko, czy też spędzając miło czas przy grzejniczkach. No i to jest prawda znana od początku istnienia naszego świata. Prawda jest taka, że niektóre ptaki, chcąc uniknąć skutków zimy, przenoszą się w inne, cieplejsze miejsca. I o tym właśnie mówi ta pieśń. Birds fly south when winter comes, czyli ptaki odlatują na południe, kiedy nadchodzi zima. A wykonawczynią jest Maria Mulder.

Kolejna zimowa piosenka opowiada o płatkach śniegu, które, tak jak to sobie autor tego utworu wyobraża, wirując, sprawiają wrażenie, jakby tańczyły boogie. Snowflake Boogie, czyli Boogie Płatków Śniegu, to kompozycja Julesa Hollanda, do wykonania której wokalnie zaprosił on Edwina Stara. Snowflake Boogie.

Ach, teraz jest moje ulubione nagranie z przeszłości, zamierzchłej przeszłości, bo to jest połowa lat 60. ubiegłego stulecia, początki zespołu Manfred Mann. I będzie to pieśń bez słów o obrzydliwym bałwanie. The Abominable Snowman, Manfred Mann.

czego można skorzystać, żeby zima nie była aż tak dokuczliwa? Tutaj krótkiej instrukcji udzieli nam duet Larkin Poe. Cure for the common cold, czyli lekarstwo na ogólny chłód. To nagranie znalazło się na epce wydanej w 2011 roku. To był wtedy taki cykl małych płytek Larkin Poe poświęconych kolejnym porom roku. Wiośnie, latu, jesieni i zimie. No i właśnie z tej zimowej edycji Cure for the Common Cold, Larkin Poe.

I kolejny powrót do zamierzchłej przeszłości, do lat 60. i do jednego z patronów cyklu Bielszy Odcień Bluesa, czyli do muzyki Johna Mayella. Album Crusade, rok 1967, wtedy wiodącym gitarzystą Blues Breakers Johna Mayella był Mick Taylor i on wspólnie z liderem jest współautorem tego właśnie utworu i tego nagrania. Snowy Wood.

aspektach twórczości niezwiązanej bezpośrednio z polskimi wykonawcami czy z polskim rynkiem muzycznym. No i takie Polonikum teraz Państwu zaprezentuję, bo wystąpi John Gorka, artysta, który w swoim głównie folkowym amplua często wykorzystuje też bluesowy zaśpiew i nawiązania do naszej ulubionej estetyki. John Gorka ma przodków, którzy nosili nazwisko Górka i zresztą do tego się przyznaje, więc potraktujmy to jako umiarkowane polonikum w tym cyklu poświęconym zimowym bluesom, bo oto John Gorka zaprezentuje własną kompozycję First Snow on the Mountains, czyli pierwszy śnieg w górach.

To nagranie to już nie jest żadne polonikum, to jest po prostu polski wkład w hasło Zima w bluesie czy Blues w zimie. Utwór nosi niepolski tytuł wprawdzie, Winter Rock, czyli zimowy blues, a jego kompozytorem jest Jan Błędowski. Wykonawcy zespół Krzak.

Utwór pod tytułem Hump Through the Winter, Fantastic Negrito, jest swojego rodzaju protest songiem zimowym, bo w tym właśnie utworze Fantastic Negrito wykorzystuje poniekąd zimę jako symbol przeciwności losu, które tak bardzo tłamszą amerykańskie społeczeństwo. Fantastic Negrito, Hump Through the Winter.

Ten cykl wkomponuje się, jak sądzę, też całkiem przyjemnie jedno z mniej znanych nagrań Chrisa Rea. To utwór zatytułowany po prostu Winter Song, a pochodzi z drugiej części takiej kompilacji nagrań Chrisa Rea, która ukazała się w 2009 roku, nosiła tytuł Still So Far To Go Part 2. Winter Song Chris Rea.

zakończymy bardzo mocnym akcentem, świadczącym o tym, że zima może stanowić bardzo plastycznie opisany element biografii artysty. Tym artystą jest Albert Collins, który wymyślił i uczynił wiodącym styl zimnego grania na gitarze. I te nawiązania do mrozu, do zimy wielokrotnie występowały w jego twórczości i w jego nagraniach. Oto utwór zatytułowany Snowed In, czyli zanurzony w śniegu, czy też może nawet pokryty śniegiem. To jest opowieść Alberta Collinsa o tym, jak podczas bardzo śnieżnej zimy w Chicago stał się ofiarą awarii samochodu, a konkretnie akumulatora, który nie pozwalał na uruchomienie jego maszyny. To fantastyczny przykład, jak można uczynić z gitary interlokutora, bo w tekście Albert Collins opowiada o tym, jak próbuje uruchomić samochód, jak próbuje później dojść do stacji benzynowej, żeby ktoś go poratował. Stacja okazuje się zamknięta, więc wraca z powrotem do samochodu, ponownie uruchamia stacyjkę, urządzenie nie poddaje się, aż wreszcie na koniec po wielu próbach silnik uruchamia się. I to wszystko jest opowiedziane słowami przez Alberta Collinsa, a z drugiej strony gitara przekazuje wszystko to, co świadczy przez długi czas o niemożności i na koniec o wreszcie uruchomieniu samochodu artysty. Gitara Alberta Collinsa dostarcza w tym nagraniu odbiorcom podobnych emocji, co głos samego narratora. Snowed In, Albert Collins, na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Thank you. Thank you so much. Oh, we love you too.

right. I wish I could do that. Do you? You got it.

Give it to him. Derek, can you do us one?

0: if, margin. One more.
1: Margin.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, choć prawie od pół wieku istnieje w przestrzeni medialnej, to nie zamierza rezygnować z zainteresowania współczesnością i od czasu do czasu też wychwytujemy, my tutaj w redakcji, czyli ja, jakieś wydarzenia współczesne, które później inspirują nas, czyli mnie, do ułożenia konkretnego programu audycji Bielszy odcień bluesa. Tak też jest i tym razem. Będzie tylko jedna podstawowa postać, która będzie się przewijać przez 13 nagrań, które zaprezentuję właśnie w tym wydaniu. A kto to będzie? O tym za chwilę. A teraz muzyka.

i firmował ten album Anton Fake, perkusista, perkusjonista, także czasami trochę producent, ale głównie muzyk sesyjny, studyjny i taki, który jest bardzo poszukiwany przez tych, którzy stoją na froncie orkiestry czy zespołu, kiedy wyruszają w trasy koncertowe. Płyta Figments jest jedyną jak dotychczas płytą autorską Antona Figa, który urodził się w 1952 roku, więc teoretycznie mógłby przez te 70 lat zrealizować więcej własnych przedsięwzięć fonograficznych, ale chyba po prostu nie miał czasu, bo był tak zajęty graniem z innymi, że po prostu dla siebie nie znajdował już wolnej przestrzeni, by realizować się osobiście. Dlaczego o Antonie Figu w tej audycji? Ano dlatego, że wczesną wiosną 2025 roku świat obiegła informacja, że Jim Keltner nie jest już perkusistą koncertowego zespołu Boba Dylana i że jego miejsce zajmuje właśnie Anton Fig. Pomyślałem sobie, że może interesujące byłoby nie tylko dla mnie, ale i słuchaczek i słuchaczy pierwszego odcienia bluesa, żeby prześledzić, jak układała się kariera Antona Figa na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 40 lat. Otóż okazuje się, że z Bobem Dylanem grywał już wcześniej, a dokładnie mniej więcej 40 lat temu, czyli wtedy, kiedy Bob Dylan obchodził swoje słynne 30-lecie i koncert 30-lecia został zarejestrowany i bardzo jest ceniony przez znawców twórczości Boba Dylana i w ogóle jest traktowany jako jeden z takich podstawowych albumów koncertowych i tam właśnie Anton Fig zaistniał jako jeden z chyba z dwójki czy z trójki perkusistów. I niezależnie od tego Bob Dylan wykorzystał też umiejętności Antona Figa w realizacji dwóch swoich albumów, między innymi wydanego w 1985 Empire Burlesque. Album niezbyt znaczący w karierze samego Dylana, no ale myślę, że to, co zagrał na tej płycie Anton Fig, odłożyło się w pamięci Dylana tak dobrze, że teraz w XXI wieku postanowił powrócić do tego właśnie perkusisty. Z albumu Empire Burlesque z 1985 roku posłuchajmy nagrania Clean Cut Kid, w którym właśnie bębni Anton Fig.

połowie lat 80. Mick Jagger próbował swojej solowej kariery i także solowych nagrań i solowego albumu. Album She's the Boss ukazał się w 1985 roku i na tej płycie zaistniał także Anton Figg. Nie wiem, czy miało to jakikolwiek związek ze współpracą wcześniejszą, o której mówiłem, z Bobem Dylanem. W każdym razie Jagger na dobre zainteresował się wirtuozerią Antona Figga i na płycie She's the Boss zaistniał Anton jako znacząca jego część, także w nagraniu zatytułowanym Secrets.

Myślę, że Jagger z Figiem na tyle się zaprzyjaźnili, że to on właśnie był inicjatorem zaproszenia Antona Figa do studia podczas realizacji albumu Dirty Work Rolling Stonesów. Nie zagrał tam Fig niczego znaczącego, bardziej wykazywał się jako tak zwany perkusjonalista i w takim właśnie zakresie zaistniał na nagraniu Harlem Shuffle, które znalazło się właśnie na albumie Dirty Work. The Rolling Stones.

W latach 90. wśród licznych swoich zajęć znalazł także Anton Figg kilka tygodni na pracę w studiu z Delbertem McClintonem, który właśnie wtedy przygotowywał jeden ze swoich najwspanialszych albumów zatytułowany Never Been Rocked Enough. To jest moja ulubiona płyta, więc dlatego postanowiłem aż dwa numery z tego albumu przypomnieć dzisiaj, no również dlatego, że bębni w nich Anton Figg. Oto Delbert McClinton w nagraniach Why Me i Blues as Blues Can Get.

Anton Figg pojawiał się wielokrotnie w różnych konfiguracjach instrumentalnych, w których brał udział także Al Kooper. I myślę, że dlatego, kiedy Al Kooper zdecydował się na opublikowanie po 12 latach milczenia w 1994 roku albumu zatytułowanego Recuperation, to właśnie Anton Figg został wybrany na tego, który będzie trzymał sekcję rytmiczną. Ta płyta jest efektem czystej improwizacji. Po prostu Cooper z kolegami weszli do studia i, jak sam później opowiadał, grali to, co najbardziej utkwiło jemu jako przywódcy tego stada z dzieciństwa i młodości. Czyli grali i nagrali bardzo podstawowe numery z historii bluesa i rocka połowy ubiegłego stulecia. Posłuchajmy dwóch nagrań z tego właśnie albumu, w których obok Antona Figga, bębniącego, znaczącą rolę spełniał też Johnny Johnson, czyli pianista, który przez wiele lat towarzyszył Chuckowi Berremu, no i któremu Chuck od czasu do czasu odbierał należne mu miejsce, przypisując sobie to, co Johnny wymyślił. Dwa instrumentalne nagrania z albumu Recuperation, zresztą cała płyta jest czysto instrumentalna. Alvino Johnson's Shuffle i bardzo oryginalna wersja Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, tym razem bez udziału gitarzysty.

Przenosimy się już do XXI stulecia i zatrzymamy się na chwilę przy Antonie Figu jako perkusiście towarzyszącym w nagraniach Beth Hart. Na albumie Bang Bang Boom Boom jest kilka pięknych nagrań, w których bębni Anton Fig, między innymi i to Baddest Blues.

Kevin Shirley, który zajmował się produkcją albumów Beth Hart, zaprosił także Antona Figa do studia wtedy, kiedy nagrywali wspólną płytę Beth Hart i Joe Bonamassa. Oto tytułowe nagranie z albumu Black Coffee, właśnie w wykonaniu tego duetu i z bębnami Antona Figa.

Jednym z ostatnich dokonań fonograficznych, które Anton Figg zarejestrował, zanim stał się perkusistą koncertowego zespołu Boba Dylana, jest płyta Joan Shaw Taylor zatytułowana Heavy Soul. Posłuchajmy, jak bębni Anton Figg Joannie w nagraniu tytułowym z tego właśnie albumu.

I tak oto studyjne poczynania perkusisty Antona Figa stały się okazją do zaprezentowania, myślę, dosyć różnorodnego wachlarza nagrań z ostatniego półwiecza. Na deser zostawiłem utwór czysto instrumentalny, ale jego zaleta dla tego właśnie wydania pierwszego odcienia bluesa polega na tym, że Anton Fig figuruje tutaj jako współautor tej właśnie kompozycji i tego nagrania. Utwór nosi tytuł Once in a Blue Mood i ukazał się na specjalnym bonusowym wydaniu płyty Garygo Moora zatytułowanej After Hours. Niech więc snuje się teraz pięknie bluesowo Once in a Blue Mood, a ja Państwu przypomnę, że była to audycja Bielszy Odcień Bluesa i że przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

No, w związku z tym z tak zwanych venues, czyli z lokali, z dużych sal, dużych i mniejszych, które miały wówczas ogromne znaczenie dla ówczesnego życia koncertowego. Troszkę też nawiązuje tym samym do doświadczeń pierwszego odcienia bluesa. Pod tym hasłem zorganizowaliśmy na przestrzeni 50-lecia kilkadziesiąt koncertów, w których brała udział cała czołówka polskiego bluesowego grania, także kilkoro znaczących artystów ze świata, jak chociażby The Blues Band, Carlos Johnson, Warren Haynes, Alvin Johnson, Deborah Coleman. No i tak można by było jeszcze troszkę wymieniać. Ale nie koncentrujemy się na tych, którzy grali pod flagą pierwszego odcienia bluesa, tylko na amerykańskich, chociaż nie tylko, amerykańskich artystach, którzy koncertowali w Ameryce w latach 70. między 1970 a 1978 i których koncerty były transmitowane przez stacje radiowe. Zazwyczaj były też te koncerty nagrywane. Nie dysponowano jakimiś fantastycznymi urządzeniami rejestrującymi. Znaczna część tych rejestracji jest dosyć miernej jakości. Ja wybrałem spośród morza nagrań z tego właśnie czasu 7 koncertów, które, jak mi się wydaje, spełniają wymogi techniczne, ale może przede wszystkim, co ważniejsze, oddają fantastyczną aurę i klimat towarzyszący tym koncertom. Zacznijmy od koncertu B.B. Kinga, który odbył się w Sunset Sound Recorders przy Sunset Boulevard w Hollywood w Kalifornii. To studio, no, studio legenda, założone w 1958 roku i służyło początkowo jako miejsce produkcji ścieżek dźwiękowych do filmów Disneya. Tam wyprodukowano m.in. Mary Poppins czy 101 Dalmatyńczyków. No ale poprzez 60 lat działalności Sunset Sound przewinęło się w tych studiach wiele znakomitości: The Doors, Led Zeppelin, Stonesi, Prince, The Beach Boys, Janis Joplin i tak dalej, i tak dalej. Nagrano tam ponad 200 płyt, które później mogły się poszczycić tytułem Złotego Albumu. W 1981 roku właściciele Sunset Sound nabyli także inne studio w Los Angeles, które zostało nazwane The Sound Factory i też zdobyło sobie znakomitą markę i tam też nagrywali świetni muzycy z Ameryki i nie tylko. A my posłuchamy krótkiego fragmentu koncertu B.B. Kinga właśnie z 1 stycznia 1972 roku. To będzie wiązanka dwóch utworów zatytułowanych Nobody Loves Me But My Mother i Don't Answer the Door. B.B. King.

diamonds.

Kolejne studio ma bardzo słynną nazwę – Record Plant. Pierwsze tego typu przedsięwzięcia zostały otwarte jeszcze w latach 60. w Nowym Jorku i w Los Angeles. A my posłuchamy nagrania, które zostało zarejestrowane w Sausalito, w Kalifornii. Powstało tam wiele słynnych albumów, wśród nich ten najsłynniejszy, czyli płyta Rumours Fleetwood Mac w 1977 roku. Prince w latach późniejszych tam nagrywał, Grateful Dead, Bob Dylan, Stevie Wonder, także Metallica. Artystów przyciągało nie tylko samo studio, ale też i lokalizacja, bo Sausalito to piękne miejsce nad Zatoką San Francisco, z dala od miejskiego gwaru i hałasu. Można było tam się pięknie skupić. No a do tego jeszcze dochodziła ta atmosfera wynikająca z historii samego studia. Studio działało aż do 2008 roku. Wtedy oficjalnie zakończyło swoją działalność. A my posłuchamy nagrania z grudnia 1973 roku, kiedy w tym studiu zagrała Bonnie Raitt, a koncert był transmitowany przez jedną z kalifornijskich stacji radiowych. Bonnie Raitt w dwóch utworach: Women Be Wise i Baby I Love You.

0: Kolejny wykonawca troszkę wykracza poza stały krąg artystów, do których przywiązał się pierwszy odcień bluesa, chociaż no, ta muzyka, którą zaprezentuje Stephen Grappelli, jest niewątpliwie osadzona w rodzinie bluesowych dźwięków. Stephen Grappelli, znakomity francuski skrzypek, także pianista, entertainer, przyjechał ze swoim trio do Stanów Zjednoczonych w 1978 roku i wystąpił w San Francisco, lokalu, który nazywał się Great American Music Hall. Obiekt został otwarty w 1907 roku i to w miejscu, w którym poprzednio funkcjonował może nawet bardziej znany dom publiczny Barbary Coast. W 1936 roku sala została przemianowana na Music Box, no a potem już funkcjonowała od 1972 roku jako Great American Music Hall. Głównie funkcjonował tutaj klub jazzowy, ale od 1975 roku odbywały się w nim także koncerty rockowe, chociażby tutaj zespół Grateful Dead nagrał swój album One from the Vault. Great American Music Hall funkcjonuje nadal i do dziś odbywają się tam koncerty z bardzo różnych półek stylistycznych. No a ta sala jest ceniona głównie dlatego, że ma taki swój niezwykły powab pewnej tradycji, ale może przede wszystkim przyciąga, bo ma świetną akustykę. My posłuchamy Stefana Grappelliego z jego zespołem w wiązance dwóch bardzo swingowych utworów. It don't mean a thing if it ain't got the swing i słynna Chattanooga Choo-Choo.
1: Good evening, thank you very much. We're very, very pleased, more than pleased, delighted, overcome to be back here again in the land of wild turkey and the home of Mr. Salt's Fish and Chips. We're very pleased to be back here. Since we were here before, we've been all around the world, which only reinforces our opinion that this is the town. Now, on guitar from London, master of digital dexterity on the fretboard, Mr. John Etheridge, ladies and gentlemen. John Etheridge. On the double bass, our friend from New York, the phantom plucker of Greenwich Village, Brian Toth. Brian Toth. My name is Diz Disley, Yorkshire's finest. And from Paris, the man with the violin, Stefan Grappelli.

Ponownie wracamy do Record Plant w Sausalito. Tutaj w lipcu 1973 roku występował Steve Miller ze swoim zespołem, który tym koncertem udowadnia niedowiarkom, że on, Steve Miller i jego Steve Miller Band to bardzo ceniona formacja właśnie w kategorii zespołów bluesowych. Proszę posłuchać, jak bardzo stylowo zabrzmią w wykonaniu Steve Miller Band te dwa bluesowe standardy. The Sky is Crying i Look Over Yonder's Wall. Z Record Plant w Sausalito, Steve Miller Band.

0: Przenieśmy się teraz do Nowego Jorku, do października 1978 roku i do słynnego klubu The Bottom Line. Wtedy właśnie odbył się w tym klubie koncert zespołu Santany, który był transmitowany przez nowojorską rozgłośnię radiową WNU-FM. I dzięki temu, że został on zarejestrowany, możemy dzisiaj sobie posłuchać fragmentu tego właśnie koncertu. Złożyło się nań 15 utworów, wśród nich taka oto wiązanka ze wczesnego repertuaru Santany. Well Alright, Black Magic Woman i Gypsy Queen.
1: Would you welcome from San Francisco? This is Santana.

0: Przenosimy się teraz do Teksasu. January Sound Studio przez ponad 40 lat działało w Dallas i studio to było zaliczane do grona najbardziej technicznie rozwiniętych przedsięwzięć tego czasu, już wprawdzie w latach 80., ale wtedy właśnie stało się pierwszym w Teksasie studiem cyfrowym, oferującym nagrania wielośladowe. Na początku XXI wieku January Sound Studio przestało istnieć, no ale nagrania pozostały właśnie dzięki temu, że odbywały się tam także koncerty radiowe, które były przez teksańskie radiostacje rejestrowane. 31 marca 1975 roku zagrał tam swój koncert Freddie King. Oto jego wersja Have You Ever Loved a Woman?
1: Freddie King recorded live on the Zoo from January Sound Studios, March 31st, 1975.

0: I na zakończenie dłuższy kontakt z muzyką The Allman Brothers Band. Posłuchamy fragmentu ich koncertu z Winterland Ballroom, San Francisco. To dosyć też wiekowa sala, która działała od lat 20. ubiegłego stulecia, początkowo jako lodowisko, a później sala widowiskowa. W 1971 roku przejął tę salę słynny Bill Graham i uczynił z niego jeden z największych przybytków, najsłynniejszych przybytków muzycznych ubiegłego stulecia. Między innymi tam właśnie w listopadzie 1976 roku zespół The Band zorganizował swój pożegnalny koncert, który przez Martina Scorsese został uwieczniony w filmie The Last Waltz. Ostatni koncert w Winterland odbył się w grudniu 1978 roku i zagrali wówczas The Grateful Dead, The Blues Brothers i New Riders of the Purple Sage. A my cofniemy się do 1973 roku, kiedy tam właśnie wystąpili bracia, czyli The Allman Brothers Band. Posłuchamy na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa wiązanki dwóch bazowych utworów z repertuaru braci, Rambling Man i Jessica. The Allman Brothers Band na żywo z Winterland z września 1973 roku. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: We're going to introduce some of the boys individually to you. If you come along with us on the piano, Mr. Chuck Lavelle. On bass, Mr. Lamar Williams. On one of the drums, Mr. Butch Trucks. On the other set of drums, Mr. J-Mo. On guitar and vocals, Mr. Richard Betts.
2: This song called Lord, I Was Born a Ramblin' Man.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Nowaliki spod baobabu. Nowaliki późnego lata rozpoczynamy z rock'n'rollowym przytupem.
1: Ladies and gentlemen, please welcome the Stray Cats!

0: Rocked This Town From LA to London to tytuł koncertowego albumu zawierającego 23 nagrania z koncertów The Stray Cats. W 2019 roku z okazji 40-lecia istnienia tej formacji zespół odbył tournée światowe, no i właśnie z tego tournée mamy teraz rejestrację 23 nagrań. Słucha się tego świetnie, no żal tylko, że się nie było na żadnym z tych koncertów. Oczywiście mówię o sobie, bo zapewne znaczne grono słuchaczy Nowalijek spod Baobabu i Radia Baobab odwiedzało już koncerty The Stray Cats. Słuchanie tego albumu wydaje się być nieco jednostajne, natomiast na koncercie, bo widziałem trochę sprawozdań wideo, wygląda to dużo bardziej atrakcyjnie. Właśnie wygląda, no bo słychać to, co słychać. Spośród tych 23 nagrań, dwa z nich już przed chwileczką zaprezentowałem, czyli Catfight i Runaway Boys, teraz jeszcze Fishnet Stockings, bo tutaj słychać, że ten gość potrafi grać na gitarze.
1: I'm thinking some guitar player sitting in his room, right? And he goes like this. Right? That's a rockabilly riff. But you need a little rhythm behind it, you know?

Zmienimy teraz diametralnie nastrój i stylistykę, bowiem zagłębimy się w krainę rzewnego bluesa gitarowego, a to za sprawą Roniego Earla i jego The Broadcasters, Navajo Blues.

W 2020 roku w lecie ukazał się kolejny już, a nawet nie liczę, który album Roniego Erla i jego The Broadcasters. Czekam na płyty Roniego Erla zawsze z utęsknieniem pewnym i potem, kiedy już one się ukazują i ja je sobie przesłuchuję, dochodzę do wniosku, że w zasadzie te płyty niewiele się od siebie różnią. Od czasami jest inny wokalista czy wokalistka, czasami jest więcej dłuższych numerów, czasami więcej krótszych, czasami więcej jest szybkich, a mniej wolnych, no i tak dalej. Ale jeśli chodzi o klimat, wszystkie te płyty nie różnią się od siebie. Ten album, Rise Up, ma jeszcze jedną, z mojego punktu słyszenia, nie najlepszą stronę, mianowicie stronę wokalną. Otóż Diane Blue nie jest moją ulubioną wokalistką. Jej nieco przesterowane vibrato nie odpowiada moim uszom i dlatego wolę koncentrować się na instrumentalnych nagraniach Roniego Erla, bo jego gitarka vibrato ma bardzo w porządku. Oto Ronnie Earl i jego Broadcasters w rzewnym, rozlewnym i nostalgicznym bluesie, bo to jest blues dla Luckiego Petersona.

Chris Thomas King to postać oryginalna. Oryginalna nie tylko w środowisku bluesowym, ale w ogóle w środowisku muzyków amerykańskich. W lecie 2020 roku ukazał się album zatytułowany Angola i to jest niewątpliwie echo hasła Black Lives Matter. Ta płyta to concept album, w którym mieszają się ze sobą sprawozdania wręcz dokumentalne z różnych wydarzeń i protestów w Ameryce przeciwko dyskryminacji rasowej z czysto muzycznymi elementami. I na tych muzycznych ja się skoncentruję, bo te elementy dokumentalne no nie są specjalnie radiowe w tym nurcie, w którym toczy swój strumyk Radio Baobab. Z albumu Angola Chris Thomas King wykona dwa nagrania: 9 Pound Steel i słynne I Shall Be Released.

Nagraniem As I Am zadebiutował w Radiu Baobab Daniel Rodriguez. Artysta wywodzi się z Boulder, Colorado. Przez dobrych kilka, może nawet kilkanaście lat był podporą folkowego zespołu Elephant Revival. W 2018 roku Elephant Revival zawiesił działalność po wydaniu 6 płyt. No i Daniel Rodriguez zdecydował się na karierę solową, która właśnie zaowocowała w lecie 2020 roku jego debiutancką płytą zatytułowaną Sojourn of a Burning Sun. To bardzo przyzwoity kawałek tak zwanej Amerykany, ładnie zinstrumentowanej, dobrze zaśpiewanej. No i też należy przyznać, że kompozycje Daniela Rodriguez'a są bardzo w porządku. No to skoro tak to wszystko zachwalam, to jeszcze jedna piosenka z albumu Sojourn of a Burning Sun zatytułowana Snowman, Daniel Rodriguez.

Nie wiem, czy to nie będzie jakaś premiera w Radiu Baobab, bowiem próbowałem dojść do tego, czy ten zespół już kiedyś u nas zaistniał, ale jakoś nie znalazłem nic w notatkach, więc załóżmy sobie, że to jest debiut. Hypnotic Brass Ensemble. 8 albo i czasami 7-elementowy zespół, który gra jazz, funk, hip-hop, world music, czasami troszkę też rock and rolla, no ale wszystko to podbudowane niewątpliwie jakimś tam, jakąś fascynacją bluesem. Hypnotic Brass Ensemble to 7 synów jednego artysty, Kelana Phila Cochrana, trębacza, kompozytora, działacza, który zasłynął przede wszystkim jako członek Sun Ra Orchestra i założyciel The Association for the Advancement of Creative Musicians. Swoją aktywność muzyczną, zawodową łączył z niezwykłą aktywnością prokreacyjną, bowiem jak wynika z danych biograficznych, w sumie dorobił się 23 dzieciątek. Spośród tych 23, 7 to utalentowani instrumentaliści, głównie dmuchający w różne instrumenty dęte. Gabriel Hubert trąbka, Tycho Cochran sousaphon, Amal Hubert trąbka, Atama Hubert euphonium, Save Graves puzon, Jafar Graves ponownie trąbka, Seba Graves jeszcze jeden puzon i Tariq Graves trumpet. Jak Państwo słyszą, nazwiska różne, ale tatuś jeden i ten sam. Być może, że te nazwiska różne od różnych mamuś zostały przejęte przez utalentowanych członków Hypnotic Brass Ensemble, którzy teraz wykonają z albumu zatytułowanego Bad Boys of Jazz 3 bardzo energiczne nagrania. Manage, Solonize My Ship. Teoretycznie oni są wszyscy wyłącznie wirtuozami instrumentów dętych, no ale nie wyobrażam sobie, że mogli dokonać tych nagrań bez udziału perkusisty, a także czasami i basisty, którzy są tylko tłem dla dzieci Kelana Phila Cochrana. Hypnotic Brass Ensemble.